0: Wypadek na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, we Włoszech miesiąc wcześniej niż zwykle.
1: Rock Radia.
0: Dorota Wardecka, dzień dobry. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu 17 osób w różnym wieku była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
0: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami. Pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
0: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania IPSO dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. O objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Paszkiewicz.
4: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
5: Od podirytowania, czasem frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
4: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
5: Trzy głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
4: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
0: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.
1: Rock Radio.
6: Na razie po Warszawie jedziemy spokojnie i nie ma większych nerwów. O tej porze warto zachować trochę cierpliwości i nie szukać na siłę kilku sekund przewagi. Uwaga na mocne słońce wpadające nisko zza budynków. Chwilami potrafi ono skutecznie oślepić. Szerokiej drogi i dobrego dnia za kierownicą.

0: Radio. Pogoda.
1: Z rana we Warszawie możemy spodziewać się pogodnego nieba. Dzisiaj ponownie powinno być dużo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków ma nie padać. W ciągu dnia na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni. Wiatr nadal mamy nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie. Jutro szykuje się dzień z podobną pogodą, ale zrobi się troszeczkę chłodniej. Ocieplenia możemy za to spodziewać się od weekendu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.
2: What a lovely morning.
3: Good. Siema, ziomale, witam was bardzo serdecznie.
0: Powstanie Rock Radia.
3: 4 po 6, 26 maja, wtorek, na powstanie Rock Radia. W pełnym składzie zapraszają Kajto Ruszczyk, pan od Guziczków.
4: I oczywiście Jan Bajor Bajorek, dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, jesteśmy, byliśmy, będziemy, kłaniamy się nisko i czekamy na was po prostu i zaczynamy kolejną batalię. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. Zapraszamy do nas, chodźcie śmiało, będziemy grać klasykę rocka. Tu nie zmienia się absolutnie nic, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Zero poganiania, po prostu lecimy swoim tempem.

0: Long Train Running, The Doobie Brothers, wsiadaj drzwi, zamykać pociąg do klasyki rocka 12 po 6, no i patrzymy i słuchamy, komu wręczymy dyplom prymusa powstania Rock Radia. Halo?
1: No kochani, ja jestem zszokowany, gdyż przystępując do pracy, delikatnie mówiąc, przygotowuję się, żeby troszeczkę wypaść jakoś przed wami, witam, i brakuje mi czegoś. Nie włączyłem sobie Rock Radia. Kawa rozpoczęta, muzyki brak. To jest jak narkotyk. Korzystajcie z tego radia. Rock Radio daje świetną muzę, a poza tym te komentarze. To jest mistrzostwo świata. Jacula wita i żegna. Trzymajcie się. Miłego dzionka życzę. No, Strzelce Opolskie. Siemanko.
0: Ale które komentarze?
2: Na Facebooku.
0: Aha, na Facebooku. Na pudelku najlepsze są komentarze. Pozdrawiamy cię, Jacku. Wysyłamy do ciebie dyplom prymusa powstania Rock Radia, Strzelce Opolskie odhaczone. Jacula wczoraj, Jacula dzisiaj, a dzisiaj proszę bardzo, Billy Idol, Cradle of Love, 13 po 6, wtorek, powstanie Rock Radia. Łącz nas z klasyka rocka.

0: Jest w tym numerze taki pozytywny zastrzyk energii. Cheap Trick, I Want You To Want Me za 29.07. A teraz do porannej kawy, odrobina technologii. Proszę Państwa, ciekawostki takie. Uwaga, chiński startup AI właśnie stworzył obrożę, która tłumaczy szczekanie psów i miauczenie kotów na pełne zdania, z dokładnością do 95%.
1: No co ty?
0: Absolutne szaleństwo. Zastanawia mnie tylko jedno. Jak oni to weryfikują? Pies albo kot na koniec dnia wypełnią ankietę?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Myślę, że tak.
0: No. Krótki wywiad, parę pytań. Debitos, Lucy in the Sky with Diamonds. Witajcie, dzień dobry.

telefonów czekamy na was. 2 2 4 4 0 66 głosówki, proszę państwa, też mogą być grane na Messengerze. Czekamy na kontakt od was, pytamy jak się macie. Za 27, a przed 7 Inek sesji Blondie za chwilę.

0: stolicę.
1: Stolica powoli budzi nam się do życia, ale warunki na trasach nadal mamy całkiem przyjazne. Ruch jest płynny, chociaż miejscami jedziecie jeszcze troszkę zaspani. Warto dziś częściej zerkać w lusterka, bo na drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów i rowerzystów, którzy korzystają z ciepłego poranka. Szerokości. This is rock and roll!

0: Blondie, One Way or Another za 11.07. Proszę Państwa, na pewno słyszeliście wczoraj między innymi z newsów Rokradia, ale także w powstaniu Rokradia, że w wyniku referendum prezydent Krakowa został odwołany ze stanowiska.
1: No tak.
0: Tak, oczywiście od razu po oficjalnych wynikach ruszyła karuzela ewentualnych kandydatów, a na niej między innymi Marian Banaś, pancerny Marian, Grzegorz Braun,
1: no.
0: Czy uwaga, Marianna Schreiber.
1: O.
0: No, znając przywiązanie pani Marianny, to coś czuję, że zaraz po wyborach zacznie się spotykać z innym miastem.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Także nie polecamy. IMF, Unbelievable w Rock Radio. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i mam nadzieję, że wy jesteście. Jak coś, to dajcie znać, 2244 066 albo głosówki na Messenger.

0: Summer of 69, czyli Bryan Adams we własnej osobie. Za 4:07 o 7 news, a w nich muzycznie między innymi, proszę państwa, czyli Złoty Fryderyk dla Lady Punk. Szczegóły za moment.
1: Rock Radio.

0: Szczęść Boże wszystkim antykomunistom.
1: Był taki człowiek, który chciał, żeby dzieciom polskim było lepiej.
2: Jan Bajor Bajorek.
3: Obowiązkiem każdego polskiego patrioty jest nieść krużganek oświaty.
4: Panie Januszu, nie!
2: Powstanie Rock Radia.
5: I tak oto dotarliśmy do godziny 7:00. Słuchajcie, powstanie Rock Radia. Za chwilę sprawdzimy listę obecności, bo są sygnały od was, m.in. na Messengerze. A teraz zapraszamy was na news.
6: Utrudnienia na torach w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu w Gdańsku. Tegoroczne Frederyki przyznane, złota statuetka dla Lady Bank.
2: Newsy Rock Radia.
6: Dorota Werdecka. Jeszcze co najmniej dzisiaj, być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce. Na trasie Rogoźno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
7: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
6: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dinopolska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek od 900 zł.

0: No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa, łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążenie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
1: Na politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w Kotle Czarownicy w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
3: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
1: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Fryderyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Fryderyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk.

0: Rock Radio. Sport w Rock Radio.
1: Mateusz Stanicki, witam. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, ostatnim polskim singlistą, który wystąpi w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Będzie Kamil Majszak, który zmierzy się dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, a wcześniej do drugiej rundy zmagań awansowały Iga Świątek, Maja Falińska, Magdalena Frech i Magda Linet. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofea odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GKS z Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Przypominamy, że mamy zmiany przy zjeździe z mostu Poniatowskiego w okolicach wału Miedeszyńskiego. Przejazd pozostał tylko w prawo w kierunku ZOO. Zamknięty za to został wjazd od strony ZOO w kierunku Ronda Waszyngtona. Objazdy poprowadzono Francuską i Aleją Zieleniecką. Inaczej jeździ też komunikacja miejska. Tak będzie do piątku. Zachowajcie ostrożność.

0: Radioka. Pogoda.
1: W Warszawie na niebie powinno być dzisiaj naprawdę pogodnie. Ma być sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie też padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr nadal mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, więc nasze samopoczucie powinno być dzisiaj bardzo dobre. Jutro ma być podobnie, wciąż będzie słonecznie, ale zrobi się też troszkę chłodniej.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
0: Powstanie. Rock Radio.

0: Rover Drive You Ain't Seen Nothing Yet, 14 po 7, a my odbieramy meldunek, proszę Państwa, Zixa. Halo, prosimy.
1: Zixa z Messengera.
0: Z Messengera, Jezus.
2: Cześć panowie, witam wszystkich słuchaczy. Kto tam jeszcze chce być powitany? Jestem i słucham, loguję się do systemu. Pracujemy, idziemy zbierać naszą młodzież do szkoły. Ostatnie podrygi pewnie. Niedługo wakacje się zaczną. No i zaczną się inne godziny pracy. Trzeba będzie zaczynać trochę wcześniej, bo tak już po czwartej trzeba będzie jechać. Trzymajcie się, miłego dnia. Hell yeah.
0: Hell yeah. Pozdrawiamy serdecznie. Gniezno odhaczone faktycznie. No to już oceny pewnie wystawione dla większości. Także już można myśleć o wakacjach.
1: Maja, no chyba tak już.
0: No ja już 26 maja rzadko bywałem w szkole. Raczej jako gość, prawda? A nie jako...
1: Ty w styczniu rzadko bywałeś w szkole.
0: No to też prawda. W lutym i marcu też. Pozdrawiamy serdecznie Denzela. Pozdrawiamy wszystkich uczniów. Wakacje za pasem. Dobrze, że pogoda dopisuje. Oby tak dalej, 15 po 7, a u nas Myslowic, Peggy Brown.

0: Synchronicity, The Police w Rock Radio 21 po 7. Mówi się, że człowiek powinien mieć twardą skorupę. No to w Stanach jeden jegomość potraktował te słowa bardzo dosłownie. Aż za bardzo. Zaraz wszystko wam wyjaśnimy, tylko zostańcie z nami, a po drodze posłuchajcie laureatów złotego
1: Fryderyka,
0: czyli Lady Punk, a do tego dołożymy jeszcze Black Sabbath.
2: Rock Radio.

0: wytraty przyjmowali na NFZ, życie mu piękniejsze, Rock and Roll Doctor, czy Black Sabbath za 27 ósma, proszę Państwa, i na pewno nieraz słyszeliście, że w życiu to powinno się mieć twardą skorupę.
1: No tak.
0: No problem pojawia się, kiedy zaczyna się takie słowa brać zbyt dosłownie. W Ameryce USA & A jeden z członków Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego w stanie Oregon, piękny stan, wzbudził ogromne poruszenie, kiedy publicznie ogłosił, że identyfikuje się jako żółw, a jego zaimki to Dave Them i Turtle, czyli żółw.
1: Co? Jaki żółw? No.
0: No po niebieskim kolorze włosów wnioskuje, że Leonardo.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Okay, no to... Wypuścić do morza. Nirvana, Smells Like Teen Spirit za 26 ósma.

0: drodze.
1: W stolicy trwa klasyczny poranny ruch i choć tempo jazdy bywa nierówne, to na razie obywa się bez większych niespodzianek. Powinniście uważać szczególnie w okolicach przejść dla pieszych, bo przy mocnym świetle łatwo kogoś zauważyć odrobinę za późno. Kawa pomaga, ale rozsądek za kierownicą jednak wygrywa. Szerokiej drogi.
2: Co to jest używka? Do włosów.

0: Edyta Bartosiewicz i szał za 6:08, proszę Państwa, i szał będzie po 8, gdy odpalimy rebusa jebusa. Wczoraj musiałem zmurzyć się sam, ale się udało.
1: Dałeś jakoś radę.
0: Dałem radę.
1: No bo ty jesteś mądry, fajny chłopak.
0: Nie miałem wyjścia, aczkolwiek poczułem pewien dreszcz emocji, gdy okazało się, mówię, kurde, przecież ja nie mam rebusa, a ciebie nie ma. No ale powstał. Jakoś, proszę Państwa, może nie w bólach, ale powstał, no i się udało go nawet rozwiązać.
1: Jak w bólach, daj spokój, chłopaku, przecież ty jesteś elito.
0: Bez przesady. Dobrze, proszę Państwa, rebus jemu pojawi się po 8. Zagadka jest gotowa?
1: Jest.
0: Czy w produkcji?
1: Nie, już jest gotowa.
0: Dopieszczona.
1: O dziwo.
0: O dziwo, dopieszczona. Po 8 będziemy się bawić, będzie można wygrać satysfakcję za rozwikłanie naszej muzycznej, dźwiękowej zagadki. A teraz Creedence Clearwater Revival, Up Around the Bend.

0: Around the Bend, czyli grupa Creedence Clearwater Revival. Za 4:08 o 8:00 newsy, a w nich kilka słów o nowym
1: prezesie.
0: Prezesie Sądu Najwyższego. Tak. Prezesie, tego słowa mi zabrakło. Szczegóły za chwilę.

0: Panie pośle, może mi się pan przedstawić?
1: Nie, ja się nie czuję. Aha.
2: Powstanie Rock Radia.
3: I tak oto dotarliśmy do 8:00. Zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą, proszę państwa, po 8:00 bawimy się z rebusem jebusem. Będzie można rozwikłać naszą zagadkę dźwiękową, a wygrać będzie można satysfakcję. Ale jak zawsze, 8:00 zaczynamy od newsów.
4: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Prezydent wskazał tymczasem nowego prezesa Sądu Najwyższego. Rynki czekają na pokój, a Amerykanie znów zaatakowali Iran.
2: Rock Radia.
4: Dorota Wertycka. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
5: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
4: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: Tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny. Wszystkie procedury zostały wypełnione.
4: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego, wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cenckiewicz. Do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów, samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
8: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzący.
7: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
4: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zewert z Biura Analitycznego Refleks.
9: Samo udrożnienie ciśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
4: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych, regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
10: Mam dwóch synów. Stawiają, różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
11: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
4: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.
2: Rock Radio. W drodze.
12: Na warszawskich drogach robi się już tłoczno, dlatego warto zostawić sobie odrobinę zapasu czasu i nie dokładać stresu innym. Miejscami jedziecie troszkę wolniej, ale sytuacja pozostaje raczej stabilna. Dobrze też uważać przy zmianie pasa, bo motocykliści coraz śmielej korzystają z ciepłego i suchego poranka.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. Dzisiaj w Warszawie szykuje się naprawdę ładna pogoda. Zdaniem synoptyków będzie sporo słońca, mało chmur i nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie. Warto więc rozpocząć dzień tradycyjnie od kawy lub herbaty. Jutro nadal ma być pogodnie, choć zrobi się troszkę chłodniej.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Lola, czyli The Kings w Rock Radio, proszę Państwa, 13 po 8, a my odpalamy...
1: Rebus Jebus!
2: W Rock Radio Rebus Jebus!
0: Tak jest, proszę Państwa, nie ma co zwlekać, chodźmy się trochę rozerwać, prawda? Do wyjęcia satysfakcja. Wystarczy odgadnąć, jakie hasło ukryliśmy w Rebusie Jebusie. Kto zrobi to prawidłowo, wygrywa satysfakcję. Może nagrać swoją odpowiedź na Messengerze Rock Radio albo zadzwonić 2244-0066. Zachęcamy, prosimy, jedziemy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Kultowi bohaterowie. No to kolejny z nich.
4: Naprzeciwko mnie Łukasz Rostkowski, znany bardziej jako Luke.
5: Dzień dobry, wieczór.
0: Cześć. Dwie dwójki, cztery, czwórki, 066 albo głosówki na Messengerze. Na wszelki wypadek posłuchajcie kultowego bohatera raz jeszcze.
4: Naprzeciwko mnie Łukasz Rostkowski, znany bardziej jako Luke.
5: Dzień dobry, wieczór.
6: Dzień dobry.
0: Witamy, cześć. Dwie dwójki, cztery, czwórki, 066 albo głosówki na Messengerze. The Clash, Train Vain, 14 po 8.

0: Surrender, grupa Rainbow w Rock Radiu za 29.09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
3: Co ty gadasz, że się nie poddajemy?
0: Witamy bardzo serdecznie, proszę państwa, rozwiązanie Rebusa jebusa. Chodźcie do nas. Najpierw przypomnijmy zagadkę, bardzo proszę.
4: Naprzeciwko mnie Łukasz Rostkowski, znany bardziej jako Luke.
5: No. Dobry wieczór.
6: Cześć, siemanko.
0: Dobrze, to co, jak sobie poradziliście? Sprawdzamy. 2 2 4 4 0 66 głosówki, halo?
7: Hello, dzwonię a propos konkursu Rebus Jebus. Moim zdaniem
0: miło.
7: To hasło ukryte to Bang Bang Lucky Luke. Dzięki, pozdrawiam, cześć.
0: Dokładnie, bracia Daltonowie. Pozdrawiamy serdecznie, wysyłamy satysfakcję. Świetna odpowiedź, gratulujemy serdecznie. Ktoś jeszcze, halo?
8: Dzisiejsze rozwiązanie Rebusa Jebusa to pogromca braci Daltonów, czyli oczywiście Lucky Luke. Pozdrawiam wszystkich, hell yeah.
0: Nie mylić z pogromcami duchów. Świetna odpowiedź, jeszcze mam telefon, halo?
9: Siemanko. Bohaterem dzisiejszego Rebusa Jebusa jest Lucky Luke. Rewolwerowiec szybszy od własnego cienia.
0: O, tak jest.
9: Pozdrawiam i oczywiście hell yeah.
0: Pozdro 600, pozdrawiamy serdecznie. To jest świetna odpowiedź. I proszę państwa, koniec, mamy to. Lucky Luke, tak jest!
3: Oczywiście, że tak.
0: Bramka. Gratulujemy serdecznie. Lucky Luke, kolejny wielki bohater, proszę państwa,
3: no,
0: który przechodzi do historii annałów powstania. Rock Radia. Jutro kolejny pewnie bohater po godzinie 8, a teraz już Jefferson Airplane, Somebody to Love.

Supertramp, The Logical Song, choć na próżno w Rock Radio szukać logiki, szczególnie w powstaniu Rock Radio. Za 29, natomiast na pewno przed 9 znajdziecie jeszcze dużo dobrej klasyki rocka. Mitch Ury, Tom Petty and The Heartbreakers i grupa The Cranberries.

0: Radio w drodze.
1: Warszawa dzisiaj jedzie równo, choć miejscami trzeba uzbroić się w cierpliwość. Mamy coraz więcej rowerzystów, którzy korzystają z ciepłego poranka, więc dobrze zostawić im więcej miejsca i nie wykonywać gwałtownych manewrów. A jeśli ktoś jeszcze się nie obudził, to przypominamy, cierpliwość za kierownicą to podstawa szerokiej drogi i bezpiecznego poranka.
0: Powstanie Rock Radia, czyli rockowy początek dnia.

0: Cranberries Dreams, wstawać śpiochy za 5:09, bo w newsach o 9:00 dobre wiadomości spod samiuszkich taterek. Z cegły za chwilę.
1: Rock Radio.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dojechaliśmy do dziewiątej, za chwilę w Powstaniu Rock Radia odklejka Protasa. Brzmi może enigmatycznie, ale zupełnie nie. Po prostu zostańcie i posłuchajcie historii, dobrze, która wydarzyła się naprawdę. A najpierw newsy punktualnie o dziewiątej w Rock Radiu.
3: Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne.
1: Rock Radia.
3: Dorota Wertycka. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu z
4: polskich linii kolejowych muszą to naprawić.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa kolei wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. Tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępu w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej.
6: Antybalistyki.
3: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje, to pytanie do Pauliny Nawrockiej.
7: Miastem kieruje teraz jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja krakowian.
8: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
7: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
8: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
7: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu.
3: Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
9: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
3: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
10: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
3: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, co sezon dają około 200 kilogramów miodu.
1: Sport w Rock Radio.
2: Mateusz Stanicki, witam. Jeszcze tylko Kamil Majszak i będzie można powiedzieć, że komplet naszych tenisistów awansował do drugiej rundy wielkoszlamowego French Open. Polak o godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wcześniej swoje mecze wygrali Hubert Hurkacz, Magdalena Frech, Magdalinet, Iga Świątek oraz Maja Chwalińska. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy de Safioruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem i metą w San Juan Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Mitcha Guthriego i Kelona Wolcha oraz o 56 sekund Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa.
1: Pogoda.
3: Wtorek będzie pogodny i słoneczny w większości regionów przez cały dzień. Dopiero pod wieczór na północnym wschodzie i na północnym zachodzie mają pojawić się deszczowe chmury. Może tu też zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, do 29, a nawet miejscami 30 na zachodzie.
11: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
1: Powstanie Rock Radia.

0: tak zwani Stonesi, Jumpin' Jack Flash w Rock Radio 11 po 9, proszę Państwa. A od kilku dni, od weekendu mniej więcej na X-ie naprawdę gorąco, wszystko ze sprawą nominacji Jacka Protasiewicza na członka zarządu szpitala Lipno. Były wojewoda dolnośląski i polityk PSL objął stanowisko w placówce, której władze od lat kojarzone są z ludowcami. Wzbudziło to zainteresowanie opinii publicznej, która, mówiąc delikatnie, nie spodobała się panu Protasiewiczowi. No tak. Popularny na X Jaca, mówiąc delikatnie, walnął kilka głębszych, ale było nie tylko. No i się odpalił. Obraził niemal każdego, kto postanowił skomentować historię jego dyrektorskiego stołka. Pojawiła się nawet propozycja solówki, która miała zakończyć się defekacją na truchło przeciwnika. No niestety nie mogę niczego zacytować, bo byłby to mój ostatni program w radiu.
1: Jacek Protasiewicz to jest chyba jedyny polityk na portalu X, któremu włam na konto, to akurat mógłby poprawić reputację.
2: Powstanie Rock Radia.
1: Trzymajmy kciuki.
0: Dokładnie tak, także no. Może ktoś by się włamał, Jackowi. Hej,
1: weź się to
0: Jasowa, 12 po 9, chodź na solo.

0: Baby Don't Cry in excess tak w Rock Radio, proszę państwa. Definicja klasyki.
1: Kochanieńka, nie płacz.
0: Nie, nie płaczę.
1: Kochanieńka, powiedziałem.
0: Aha, kochanieńka. No to nie do mnie tak, do mnie nie. Proszę państwa, gramy klasykę rocka, Republika, zapytaj mnie, czy cię kocham. O. To też nie jest do ciebie. Natomiast Aha. jest pół do dziesiątej, proszę państwa, i my na posterunku do dziesiątej. I mam nadzieję, że państwo razem z nami.

0: YouTube, Where the Streets Have No Name za 21:10. Lady Punk i Boston, The Doors na horyzoncie. Przypomnijmy, Lady Punk, Złoty Fryderyk, proszę Państwa. Takie numery w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: The Doors, Touch Me na koniec wtorkowego spotkania, proszę państwa. I tak, przedstawiciele wolnej rocherki żegnają się. Kajto Ruszczyk, Parot Piszczuk.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: I Jan Bajor Bajorek, a w studiu, no, można powiedzieć, prekursor rocherki w Rock Radio, Kuba Kaleta.
2: Prekursor, tak.
0: Dał głos
2: bardzo
0: przed chwilą.
2: Mi miło. No nie, po prostu piękna nazwa tego naszego związku zawodowego.
1: Prawda? Można powiedzieć Homo Erectus rockerki.
2: No.
0: O.
1: No.
2: Dziękuję.
0: No, takie bardziej naukowe.
1: Proszę. No.
0: Takie mądre.
1: Mądre. Patrzę.
0: Ja jednak wolę szkołę Jacka Protasiewicza z PSL-u. Kubuś, co po dziesiątej?
2: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką przedstawimy pewien kontrowersyjny sposób na zainteresowanie młodzieży szkolnej popkulturą brytyjską.
0: No to ja już wiem, co tam
2: no
0: ona musiała wyprawiać.
2: No weź.
0: Nie no, ja sobie, ja sobie wyobrażam.
2: No to weź tutaj z wizualizuj.
0: Jakiś rodzaj neglężu pewnie.
2: Nie.
0: Może narkot.
2: No.
0: Bliżej?
2: Ciepło.
0: Narkot, dobrze.
2: No.
0: Kochany, to po 10, a po 12? Coś dla złagodzenia?
2: No będzie na złagodzenie, oczywiście. O po 12 w Białych Krukach sprawdzimy taką sytuację.
0: Dawaj.
2: Że zaczynasz od grania w trash metalowym zespole. Bardzo trudne partie tam
0: to tak
2: wygrywasz.
1: To ja tak, no. Tak
2: a nie, to nie UDF metal?
1: Nie.
2: A to przepraszam.
1: Ja byłem traszowcem kiedyś.
2: No dobra.
0: Traszowcem.
2: I uwaga, wiemy, że można skończyć w radiu.
0: Jak to był traszowcem, bo do śmietnika wpadł.
1: I to wielokrotnie.
0: Dobra, przepraszam.
2: No tak, no więc no. Okej, można skończyć po graniu traszu w radiu, ale można też skończyć zupełnie gdzie indziej.
0: Na Powązkach.
2: No można docelowo, na Wawelu też można, tak?
0: Można.
2: Ale akurat...
0: Tam to traszowcy lądują.
2: No, ale akurat nie ten bohater. On ma się dobrze, zarabia prawdopodobnie niezłą, jak to się mówi, pęgę. No, naprawdę.
0: No teraz zostaje posłuchać.
1: To ciekawe, skąd on ma te pieniądze. Czy on w ogóle fakturę wystawia?
2: Na pewno. Tak? Ja go nie znam osobiście, ale na pewno.
0: Ja posłucham z prostej przyczyny, że może jeszcze zda mi szansę po prostu.
2: A co umieć w straszu? Wymień 3 zespoły.
1: O, dawaj.
2: No, proszę.
0: To ciężko.
2: No właśnie.
1: Metallica.
0: Jakby coś z Disco Polo, nie? No. Ogólnie.
2: No, ale my tu o traszu.
0: Tam już mi takie worki z gruzem przerzucają, nie?
2: A z rapu?
0: I wchodzi, nie? Dobra, Kuba, ale tam przejmuje stery. Słyszymy się jutro o 6:00.
1: Akcentalika.
0: Pa.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie gorący numer Boba Marleya. A już teraz newsy.
2: Wciąż utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Piła po wypadku. Dziś drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie. Początek turnieju Rolanda Garrosa udany dla polskich tenisistów.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Werdycka. Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła tu jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zderzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujący chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
3: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet pomimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście, będą kolejne akcje.
2: Protest potrwa jeszcze jutro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura sięgnie tu nawet do 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i będą aktualne do 19. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co czeka nas w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
4: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważonymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
2: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96, a oleju napędowego maksymalnie 6,75 zł. Wszyscy Polacy grają dalej. Cztery nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na turnieju Rolanda Garrosa. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać tuż po meczu Przemysław Pozowski.
5: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
6: Myślę, że oczywiście no, gra się do trzech wygranych setów, więc jest trochę jednak może trochę inne podejście do tego meczu. No i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
5: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
6: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
2: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11:00 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W życie wchodzi kolejne porozumienie Warszawy z operatorami hulajnóg elektrycznych. Hulajnogą nie będzie można wjechać do Lasku na Kole i Parku Sowińskiego. Będzie też więcej miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę, mówi Maciej Dziubiński z ZDM.
8: Dotyczą one przede wszystkim miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych. To m.in. krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna czy Bulwary Wiślane.
7: Po wjechaniu w taki obszar hulajnoga automatycznie zwalnia. Na Mokotowie z kolei policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę i 20-letnią kobietę, podejrzanych o napady na kierowców przewozów przez aplikację. Para miała ich okradać, a podczas ucieczki używać gazu pieprzowego. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczych. I jeszcze ciekawostka. W Warszawie powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Obiekt zaplanowano przy ulicy 11 listopada na Pradze Północ. Na inwestycje przeznaczono ponad 360 milionów złotych. Zaplanowano tam także Muzeum Polskiego Internetu. Za godzinę powiem za to więcej o 6. edycji Parady River Lights.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Sporo słońca, mało chmur na niebie i brak opadów deszczu. Tak powinna wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie do końca dnia. Termometry maksymalnie pokażą około 24 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż zacznie robić się troszeczkę chłodniej. Ponownie ocieplenia za to możemy spodziewać się w okolicach weekendu.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć. Cześć Kuba.
0: To bardzo dobrze, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu W mgnieniu roka. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali?
1: Dziś porozmawiamy o bardzo ważnej płycie, która no, jest jednym z pierwszych koncept albumów w ogóle istniejących oraz o płycie pop-rockowej, psychodelicznej, bardzo ważnej, jeśli chodzi o muzykę hipisowską.
0: O szczegółach już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: No i sami powiedzcie, czy tego się nie słucha przyjemnie przed południem przy wtorku. No wiadomo, że tak, to w końcu Badfinger, czyli klasyka rocka, którą usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie, czyli w Rock Radiu. Jest 10:30, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do drugiej połowy lat 60.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1967. To właśnie w tym roku rząd Australii przyznaje aborygenom prawa obywatelskie. Na dworcu Wrocław Główny pod kołami pociągu ginie Zbigniew Cybulski, a w warszawskiej sali kongresowej The Rolling Stones grają swoje pierwsze dwa koncerty w Polsce.
2: A dokładnie 59 lat temu, czyli 26 maja 67 roku, wychodzi płyta zespołu The Beatles pod tytułem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, czyli ósma płyta The Beatles, i znalazły się na niej takie hity jak Lucy in the Sky with Diamonds, With a Little Help from My Friends oraz When I'm 64.

0: album jest zachowany w stylu pop-rockowym, psychodelicznym.
1: I płyta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band jest uznawana za jeden z pierwszych koncept albumów w historii rocka. A dlaczego? No dlatego, że usłyszymy na tej płycie powtarzające się motywy muzyczne i też spójna jest szata graficzna, zarówno jeśli chodzi o okładkę, jak i wkładkę. No i ta płyta, no umówmy się, to jest jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki rozrywkowej, szeroko pojętej. Jest doceniana po latach również za to, że świetnie oddawała ducha epoki hipisowskiej. W tekstach pojawiają się nawiązania do narkotyków, do fascynacji mistycyzmem i do optymizmu, czyli do tego wszystkiego, z czym kojarzony był ruch Dzieci Kwiatów. I krytycy muzyczni podkreślają, że ta płyta zniosła podział pomiędzy muzyką popularną a kulturą wysoką.
0: Podczas sesji nagraniowej powstały też hity takie jak Strawberry Fields Forever i Penny Lane, aczkolwiek wyszły tylko na singlach, nie znalazły się na albumie.

0: No to ja jeszcze mogę tutaj dorzucić taką anegdotkę.
1: Proszę bardzo.
0: Z własnego życia, a to dlatego, że kiedy chodziłem do gimnazjum i uczyliśmy się angielskiego z podręcznika, chyba Go for Poland, ale nie dam sobie głowy uciąć, to tam takim głównym motywem, który przewijał się przez te kolejne unity, jak to się mówi, były przygody grupy młodych ludzi, którzy przyjechali do Anglii na zwiedzanie. No i jedna z dziewczyn, która była w tej grupie, ona, pamiętam, że bardzo jej zależało na tym, żeby właśnie tę płytę Beatlesów sobie kupić. I oczywiście, no, jest to fajny motyw, zapoznający też uczniów z kulturą, z muzyką angielską. Natomiast ja zastanawiałem się i do tej pory się zastanawiam, czy w okolicach roku 2000, czyli już w tym momencie ponad 30 lat po premierze właśnie tej płyty, czy mówienie o niej gimnazjalistom, nastolatkom, czy to nadal będzie dla nich atrakcyjne i interesujące? No ja bym bardziej poszedł na miejscu twórców tego podręcznika, w jakieś boys bandy na przykład. To jest takie pytanie, na które nie znalazłem do dzisiaj odpowiedzi.
2: W mgnieniu roku w Rock Radio.

No to jest melodia, która się wwierca w głowę i nie chce z niej wyjść przez długie godziny. Foreigner w Rock Radio, propozycja dla odważnych. Posłuchajcie numeru Wierzę Jacka Stachurskiego i poszukajcie podobieństw między tymi dwiema kompozycjami. A my w Rock Radio już za chwilę posłuchamy sobie no, żadnego coveru, tylko absolutnie autorskiej kompozycji słowno-muzycznej. I to będzie numer, który otwiera drugą płytę studyjną Perfektu, czyli kultowy album UNU, więc przeniesiemy się znowu do początku lat 80. Dlatego nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Aż mi się przypomniały czasy liceum. Słuchałem wtedy tego numeru intensywnie na Walkmanie. Klasyka rocka od Red Hot Chili Peppers w Rock Radio za 7 minut 11, a my przypominam, że startujemy po południu z kolejną rundą konkursu na rock'n'rollowca dnia. Czekamy na wasze przypałowe historie. Można dzwonić pod 224-4066. Można też przesyłać głosówki na Messengerze. I dzisiaj gramy o koc i kubek termiczny Rock Radia, czyli piknikowy zestaw. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajcie anegdotki od Hani z Poznania.
1: Jakiś czas temu byłam na takiej konferencji, gdzie się spotykają wszyscy pracownicy z Polski i mieliśmy zaprezentowany nowy program do weryfikacji danych, taki program statystyczny do analizy danych. Po wszystkich tych algorytmach, z którymi nam kazano się zapoznać, przeszli autorzy tego programu do części praktycznych i mieliśmy wprowadzać dane i prowadzący pokazuje nam, tu wprowadzajcie dane, tu wprowadzajcie i tak dalej. I już skończył, a za chwilę coś mu się przypomniało. Nie, czekajcie, uwaga, zanim wprowadzicie, najpierw użyjcie gumki. Gumka to była ikonka do wymazywania starych danych.
0: No warto o tej gumce pamiętać, bo potem na usuwanie danych trzeba jechać do serwisu do Czech. Chociaż ja słyszałem o takich majstrach, co próbują ratować sprzęt na własną rękę w domu. Jakimiś tam grzebią wieszakami w tych bebechach. No tego nie polecam, bo można sobie przypadkowo dysk sformatować i cały sprzęt nadaje się już tylko na śmietnik. Do rock'n'rollowca dnia zgłaszamy się pod numerem 224-4066 albo podsyłamy głosówki na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny. A teraz zapinamy pasy, bo wlatuje klasyka rocka od Lenego Krawica w Rock Radiu.

No ciężko usiedzieć w miejscu przy takich dźwiękach. Lenny Kravitz oczywiście, przypominam, w lipcu w Gdańsku ten gentleman będzie grać na żywo. O szczegółach na rockradio.pl poczytacie. Tymczasem w newsach o 11 sprawdzimy, co dalej po odwołaniu prezydenta Krakowa, a po 11 no posłuchamy sobie absolutnej klasyki heavy metalu prosto z lat 80. w rockradio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 dołożymy do pieca razem z Iron Maiden, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Po referendum w Krakowie do wyborów będzie komisarz. Pielęgniarki alarmują, kadra pielęgniarska się starzeje. Dużo emocji w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Werdycka. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta. Dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa. A mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
3: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizują. Pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
2: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym. Jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja dwukrotnie przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polskiej Koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
4: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anvil 86-71. Został pierwszym półfinalistą po tym, jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są pięciokrotnymi mistrzami Polski, to awansowali do półfinału po raz pierwszy od 2021 roku.
2: A dziś Dzień Matki. Dlaczego jest taki ważny i warto o nim pamiętać?
5: Bo mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
2: I wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na skrzyżowaniu ulicy Żelaznej i Chmielnej w Warszawie powstanie sygnalizacja świetlna. Miasto rozstrzygnęło już przetarg na tę inwestycję. Nowe światła mają poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, a to dlatego, że audyt wykazał, iż tamtejsze przejścia należą właśnie do najbardziej niebezpiecznych. Choć do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, rodzice już teraz mogą zapisywać dzieci na tegoroczną akcję Lato w Mieście. Jest ona skierowana do uczniów warszawskich szkół podstawowych, mówi Julian Rembelski z Urzędu Dzielnicy Praga Północ.
7: 2 czerwca o godzinie 16 będzie publikacja listy zakwalifikowanych osób i następnie przechodzimy do składania kart.
6: W ramach akcji dzieci będą mogły skorzystać z oferty sportowej oraz kulturalnej przygotowanej przez miasto. A już 30 maja na Wiśle w stolicy odbędzie się 6. edycja Parady River Lights. Po zmroku rzekę wypełnią oświetlone łodzie i muzyka na żywo. Parada rozpocznie się w okolicach pomnika Syreny, a główna część wydarzenia wystartuje po 22 na Podzamczu. Za godzinę powiem więcej o 5. paradzie Syrenki.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: Na niebie w Warszawie królować ma dzisiaj słońce. Możemy spodziewać się raczej lekkiego zachmurzenia i nie powinno też padać. Termometry maksymalnie pokażą około 24 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, ale ciśnienie mamy w normie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż zacznie robić się troszeczkę chłodniej. Za to ocieplenie możemy spodziewać się ponownie w okolicach weekendu. Wciąż też nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek

Powiem wam, że bardzo miło sobie posłuchać takiego właśnie energetycznego numeru. Na rozruch jeszcze przed południem, klasyka polskiego rocka od Depressive w Rock Radio, 20 minut po 11, a my absolutnie tempa nie zwalniamy. Już za chwilę posłuchamy kolejnego numeru, który wręcz kipi energią i to jest kawałek, który właśnie powstał po to, żeby trochę rozruszać ósmą płytę Discovery grupy Electric Light.

0: No jest to numer niesamowicie klimatyczny, tak powiem. Klasy karaoke od Pink Floyd w Rock Radio. Za 28 minut będzie południe, a ja przypominam, bo to warto przypominać, bo to jest ważna rzecz, o ważnych rzeczach warto mówić często i dużo, że po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia oficjalnie, ale to nie znaczy, że już teraz nie możecie podesłać swoich anegdotek. Można dzwonić, można również na Messengerze głosówki wysyłać. Warto, dlatego że autor tej najciekawszej historii zostanie rock'n'rollowcem dnia, no i zgarnie również piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc oraz kubek termiczny. No i co? W ramach inspiracji posłuchajmy historii, którą wyciągam właśnie teraz z naszej skrzynki z historiami.
1: Kupę lat temu miałem Skodę, Fabię. Mhm. Pojechałem na przegląd. Na przeglądzie pan każe sprawdzić hamulce, więc wciskam. Okej, wcisnąłem. I pękł wężyk. Pan podbili dokumenty i mówi z Bogiem. Więc na ręcznym pojechałem do domu. I dopiero potem zacząłem załatwiać mechanika.
0: No, powiem ci, że ryzykownie z tą jazdą na ręcznym. Za mocno zaciągniesz, będzie wyciek i potem cała tapicerka do prania. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-4066, ale nie oddzwaniamy, to jest bardzo ważne, bo czasem jest tak, że dzwonicie, mówicie, o, dzwońcie, coś tam. Nie, my nie oddzwaniamy. To jest tak, że wybieracie numer i nawijacie od razu. No, tak działa technologia w XXI wieku, ale możecie również skorzystać z takiej technologii jak Messenger i jak wiadomość głosowe i wtedy tam już w ogóle nie ma żadnych utrudnień. To jest dzięki oczywiście informatycznym tutaj zabiegom. No, a my po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny. A my oczywiście słuchamy sobie teraz klasyki rocka. Teraz oddechu w Rock Radium.

No i proszę mi powiedzieć, jak tu nie kochać tej klasyki rocka z lat 80., zwłaszcza z pierwszej połowy. Takie piękne melodie wtedy pisali. Nie wiem, jak oni to robili. To znaczy, domyślam się, ale nie powiem tego na antenie, co oni tam, jakie suplementy. No nieważne. Rainbow w Rock Radio. Za 18 minut będzie 12, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego 80-owego, jak to mówi młodzież, bangera. Dołożymy do pieca, w lecie Accept, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Powiem tak, bez tego numeru nie ma żadnego konkretnego grilla ani ogniska. Tak słyszałem od znajomych. Oczywiście klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio. Za 6 minut będzie 12 i podobnie jak nie ma również dobrego, konkretnego, porządnego dnia, wieczora, bez spotkania z niezłym gościem Rock Radia. I tak będzie również dzisiaj. Dzisiaj przypomnimy w programie Niezły Gość Rock Radia rozmowę z Leszkiem Lichotą, czyli z aktorem, który wcielił się w rolę Wiktora Rebrowa w serialu Watacha, w rolę Rafała Wilczura w nowej odsłonie Znachora, a także w rolę Tadeusza Lemańskiego w szpiegowskim serialu Przesmyk. I właśnie o tej ostatniej produkcji, czyli o Przesmyku, porozmawiamy po 22 w programie Niezły Gość Rock Radia. A już teraz słuchamy klasyki rocka od ZZ Top w Rock Radio.

0: Ja bardzo lubię tego numeru słuchać w aucie. Klasyka rocka od ZZ Top. W newsach o 12 powiemy o fali upałów, która właśnie przetacza się nie tylko przez nasz kraj, ale w ogóle przez całą Europę. A po 12 posłuchamy sobie absolutnej klasyki rocka prosto z lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wleci klasyka polskiego rocka od Lady Punk, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Upalnie w Polsce, gorąco i niebezpiecznie też w zachodniej Europie. Potem naprawa torów po tragedii w Wielkopolsce i fala oszustw na NFZ.
3: Wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu.
2: Powiemy, jak nie dać się nabrać.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed upałami i to w Polsce. Dokładnie na zachodzie za godzinę zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w większości województwa lubuskiego. Na zachodzie Wielkopolski, na południu Pomorza Zachodniego i na północy Dolnego Śląska ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Tymczasem w związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządu w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie żyje kierowca auta, które zderzyło się z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do szpitala trafiło 2 ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żerawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia. Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
4: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporka i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
2: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu Komisja do Badania Wypadków Lądowych. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po rozliczeniu PIT-ów.
3: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
2: Mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych karty płatniczej. Jeśli to zrobi, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie mundialu będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, a 2 w Kanadzie. Pierwsze w historii piłkarskiej Mistrzostwa Świata z udziałem 48 ekip rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą 104 mecze.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mieszkańcy Saskiej Kępy apelują do prezydenta miasta o wstrzymanie montażu ekranów, które podzieliły ich osiedle na pół. Stało się tak między ulicami Bajońską i Międzynarodową podczas remontu trasy łazienkowskiej. Ekrany są niczym szary mur, mówi radny Pragi Południe Robert Mikas.
6: Są tak umiejscowione, że jadąc na rowerze nie widzimy w pewnym momencie samochodów i vice versa, więc będzie dochodzić do kolizji, zwłaszcza na skrzyżowaniu Saskiej i Alei Stanów Zjednoczonych.
5: Nie wiadomo jeszcze, czy istnieją szanse na zmiany w projekcie inwestycji. Pozostajemy w temacie modernizacji. Na bemowskim odcinku drugiej linii metra trwają testy nowej stacji techniczno-postojowej Mory. Sprawdzana jest m.in. automatyczna myjnia dla pociągów. System ma działać przez cały rok i pozwoli ograniczyć zużycie wody nawet o 80%. A już 6 czerwca ulicami stolicy przejdzie 5. Parada Syrenki. Barwny korowód będzie częścią tegorocznego Święta Warszawy. Parada wyruszy o 13 z Ronda de Gaulle i przejdzie Nowym Światem oraz Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. A na finał zaplanowano koncert.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
5: W Warszawie możemy spodziewać się do końca dnia sporej dawki słońca, małego zachmurzenia oraz tego, że nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą 24 stopnie, taka też będzie ta odczuwalna temperatura, choć wiatr mamy nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie, więc możecie sięgnąć śmiało po kolejną kawę lub herbatę. Jutro przewidywana jest podobna pogoda, chociaż ma się zrobić troszeczkę chłodniej.
0: 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

posłów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć.
1: Jestem, cześć Kuba.
0: Doskonale, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Zgadza się, a już za chwilę porozmawiamy o tym, jak może się potoczyć ścieżka kariery osoby, która zaczyna w zespole thrash metalowym.
0: No na przykład może awansować, jeśli to jest awans oczywiście, do zespołu death metalowego na przykład, albo black metalowego.
1: Albo do zespołu Dody.
0: O, no to jest bardzo ciekawe.
1: To ciekawe.
0: No, no dobrze, te ludzkie losy po prostu plotą się czasem w sposób nieprzewidywalny.
1: No,
0: tak?
1: Nigdy
0: ale
1: nie
0: ja,
1: wiesz.
0: Tak, ja przypominam, że z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy, która się wyciera, strzępi przez lata.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: No i co, czy trzeba wymyślać skomplikowane, to było bardzo trudne słowo. Niespodziewane na przykład, też jest takie słowo. Trudne, riffy gitarowe, żeby się na stałe zapisać w historii muzyki rockowej. No nie trzeba, no bo jest na przykład właśnie taki numer Dire Straits, który jest niby prosty do zagrania, a tak naprawdę, no nie taki, no nieważne. Dobrze, bo ja już tutaj chcę gładko przejść do tego, że mamy godzinę 12:33. I jak zwykle o tej porze zaglądamy sobie głęboko w oczy, tak, i do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z tych archiwów klasyki rocka kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. Dziś powiemy o zespole Geisha Goner i ich płycie Hunting for the Human, którą zaproponował nam Diako w komentarzu na Facebooku.

0: zespół Geisha Goner to warszawski kwintet, który tworzył w latach 90-96 i na swoim koncie ma 2 albumy, z czego o tym drugim dziś porozmawiamy trochę więcej.
1: I ma też na swoim koncie 2 dema. Co grał zespół Geisha Goner? No on grał taki techniczny thrash metal z elementami tak zwanego groove metalu. Mhm. I te ich poszczególne numery są bardzo skomplikowane technicznie. Mm-hmm. To znaczy słychać, że muzycy do perfekcji opanowali grę na swoich instrumentach. Mamy tam na przykład bardzo częste zmiany tempa, także tak naprawdę słuchając tych poszczególnych kawałków, nie spodziewamy się, co się może wydarzyć za sekundę w nich. I z jednej strony to jest bardzo takie efektowne, z drugiej strony ja słuchając płyty Hunting for the Human, miałem wrażenie, że słucham nie piosenek, nie utworów, tylko bardziej takich popisów, takich demonstracji tego, ile my z tych instrumentów potrafimy wycisnąć, więc ja byłem taki trochę rozdarty, no bo jak ktoś tak się popisuje, tak, że tutaj potrafię tak szybko zagrać, tutaj nagle zmienić tempo i tak dalej, no to ja jako słuchacz nie mam przyjemności ze słuchania muzyki. Oczywiście jestem pod wrażeniem tych jego zdolności technicznych,
0: no rozumiem,
1: ale wiesz, no to 40 minut słuchania takich, wiesz, wywijańców, tak, na gitarach i na perkusji jest dość osobliwym doświadczeniem. O. Ale jednocześnie, tak, no zdecydowanie muzycy Geisha Goner potrafią świetnie grać na instrumentach.
0: Dobra, a co mi powiesz o składzie zespołu?
1: 2 znanych muzyków przewinęło się przez tę kapelę. Wokalistą Geisha Goner był Maciej Taw, który później śpiewał w takim zespole Root Water. Oni kilkanaście lat temu nagrali taki numer Havana Gila. On był dość popularny wśród metalowej braci. Mm-hmm. Ale na uwagę zasługuje również Marcin Kleiber albo Kleiber. Przepraszam, bo nie wiem, jak to nazwisko się czyta. To był basista, który od kilkunastu lat gra w zespole towarzyszącym Dodzie.
0: Wow!
1: No.
0: To ciekawe.
1: No, to jest po prostu co? No, ciepła posada, na pewno dobrze płatna. Tak mi się wydaje, że piosenki Dody chyba nie wymagają aż takiej biegłości w posługiwaniu się instrumentami. Dawno nie słuchałem, ja się zatrzymałem na znaku pokoju tak naprawdę. A nie, przepraszam, jeszcze piosenka Rajotka jest super. Znam ten scenariusz.
0: Ja czekam na nowe dokonania.
1: No nieważne, bo to nie o Dodzie tak w ogóle jest. Tak. Te wybory nie są o tym.

0: Płyta Hunting for the Human jest drugą płytą, jak już wspomniałam, która wyszła tylko na kasecie.
1: Jest taki paradoks wydawniczy. Płyta, która wyszła tylko na kasecie i nie doczekała się reedycji. Więc jeśli macie tę płytokasetę w swoim zbiorze,
0: to jest biały kruk.
1: Zdecydowanie.
0: No.
1: Ciekawostka. Ta płyta, czy tam ta kaseta, ten album rozpoczyna się od takiego intra Hanko i to jest cytat z piosenki Stanisława Grzesiuka, Hanko.
0: No,
1: ją kiedyś przerobił szwagier Kolaska na przykład, więc możecie ją kojarzyć. No a jak dalej potoczyły się losy grupy Geisha Goner? Otóż, niedługo po wydaniu płyty Hunting for the Human, zespół Geisha Goner się rozpadł. Część muzyków z tego składu założyła kapelę Low, która supportowała Iron Maiden na ich koncercie w Polsce w 1996 roku, ale ten zespół Low też zakończył działalność i nie pozostawił po sobie żadnych nagrań.
2: Białe kruki klasyki rocka.

Numer, którego słucha się bardzo przyjemnie, niezależnie od okoliczności, w związku z tym również w to wczesne wtorkowe popołudnie również się doskonale sprawdza. Ja już tak o tym czwartku myślę, no bo wiadomo, wtorek to już za chwilę tam środa i tak dalej, weekend coraz bliżej, ale oczywiście do weekendu mamy jeszcze mnóstwo klasyki rocka do przesłuchania. Już za chwilę posłuchamy sobie no zdecydowanie największego hitu zespołu AZLP, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Numer, przy którym ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu, klasy karaoke od The Clash. W newsach o 13 sprawdzimy, gdzie możemy spodziewać się największych upałów, a po 13 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z końcówki lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy kultowego numeru Jemu, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę. I co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta?
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach czterech województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja. Termometry mają pokazać nawet 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
3: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. 2 zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło.
2: O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeśli chodzi o ceny maksymalne. Z obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, 98 6,96, na oleju napędowego 6 zł 75 groszy. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy, choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
4: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
2: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował, czy będzie kontynuował karierę w reprezentacji. Jej zgrupowanie ruszy pojutrze we Wrocławiu.
0: Pogoda.
2: Dużo słońca, chmurzyć może się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie, na Suwalszczyźnie może pokropić deszcz. Na zachodzie nawet do 30 stopni, najchłodniej na wybrzeżu tam 19.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jeżeli macie po południu jakieś plany związane z szeroko pojętą aktywnością fizyczną, no to myślę, że ten numer powinien się znaleźć w waszych słuchawkach. W ogóle myślę, że Rock Radio i Klasyka Rocka powinny wam towarzyszyć. Nie tylko, jeżeli chcecie aktywnie spędzić resztę dnia, to Survivor, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który no, jest uznawany za jedną z najlepszych piosenek rockowych wszechczasów i trafił on na płytę zespołu The Rolling Stones, bo to jest numer The Rolling Stones, na siódmy ich album studyjny Beggar's Banquet. Przeniesiemy się już za chwilę do końcówki lat 60., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

No i tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To Perfect w Rock Radio. Za 29 minut będzie godzina 14, a jeżeli chcielibyście sobie na przykład jutro zrobić no taki mikro weekend w środku tygodnia, no to warto zaliczyć wieczór na przykład w zaprzyjaźnionym z Rock Radiem pubie 103.8 FM w Krakowie, a to dlatego, że tam co środę odbywają się open mic'i, czyli takie stand-upowe imprezy, na których może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i na open mic'u możemy spodziewać się głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się też jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Na pewno tę imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, start o 19:00, na pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy na prawdziwej petardy, to klasyka hard rocka od AC/DC w Rock Radio.

0: No ciekawe, czy w lipcu, kiedy ten gentleman przyjedzie do naszego kraju, czy to będzie grane? Pewnie tak. O szczegółach, gdzie i kiedy Leny Krawic wystąpi u nas, poczytacie na rockradio.pl, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, którego tytuł, no on po prostu nie funkcjonuje w żadnym słowniku, bo to jest słowo wymyślone i to jest słowo, które ma udawać żeńskie imię. No, jak się jest Filem Collinsem, to można sobie na takie ruchy pozwolić i to nie tylko uchodzi na sucho, ale również numer o takim tytule staje się jednym z największych przebojów. Tylko trzeba być Filem Collinsem. No, już za chwilę Phil Collins, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

No i proszę bardzo, bardzo lubię wracać do tego numeru, gdyż kojarzy mi się on z czasami dzieciństwa. To Golden Life w Rock Radio. A propos czasów, to mamy taki czas, że jest 8 minut do 14, a po 22 w naszym studiu, na naszej antenie, Rock Radia oczywiście, przypomnimy rozmowę z Leszkiem Lichotą w cyklu Niezły Gość, a będziemy sobie z panem Leszkiem rozmawiali o serialu szpiegowskim Przesmyk. No, takie będą rzeczy się działy, więc bądźcie czujni, bo tu się będą działy rzeczy, no mówiłem już o tym, tak? No to, że będzie fajnie, tak? I jeszcze mamy dużo klasyki rocka w zanadrzu już teraz. Zapinamy pasy i startuje prawdziwy utwór. No to jest utwór prawdziwy, on nie został wymyślony, w sensie on naprawdę został nagrany. To nie jest wytwór AI, tylko to jest wytwór In Excess. No, Devil Inside, tak się ten kawałek nazywa i już teraz go sobie słuchamy w Rock Radio.

Proszę bardzo, i nóżka sama chodzi. Bardzo lubię klasyka rocka od INXS. W newsach o 14 sprawdzimy, co dalej po odwołaniu prezydenta Krakowa. O po 14 posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru prosto z lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci klasyka polskiego rocka od Klausa Mitwocha. Ale zaczniemy od wiadomości.
2: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak o możliwym dodatkowym wsparciu dla niektórych rodziców.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
3: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
2: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. Jedna osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
4: W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
2: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majszczak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mszyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
5: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
2: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
0: Pogoda.
2: Maksymalnie 19 stopni na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, 25 w centrum, nawet 30 na zachodzie. Dużo słońca, chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Na Suwalszczyźnie może pokropić deszcz, pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze, możliwe również na północnym zachodzie.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

No, ten saksofon dodaje takiego smaczku temu numerowi. Bruce Springsteen prosto z lat 80. w Rock Radio, a że klasyki rocka w latach 80. powstało naprawdę bardzo dużo, to już za chwilę dołożymy trochę do pieca i posłuchamy sobie Iron Maiden. To chciałem właśnie powiedzieć, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Krótko i na temat, no i też ekskluzywnie, dlatego że to jest kawałek, który usłyszycie tylko na naszej antenie. Brian Prodrow w Rock Radio, za 2 minuty będzie 14:30 i to jest dobry moment, żeby wejść sobie na rockradio.pl i żeby zagłosować

0: na swój ulubiony numer spośród tych, które walczą o swoje miejsce w 202 notowaniu klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. No co tam w tych propozycjach jest? No jest z czego wybierać, bo są tam numery i The Rolling Stones, i Soundgarden, i Status Quo, i wiele innych. No nie będę tutaj oczywiście wszystkich wymieniać, bo czas antenowy nie jest z gumy. Ja tylko dodam jeszcze, że do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać też swoje własne propozycje. My codziennie o 14:30 słuchamy kolejnych propozycji, a kolejne 202 notowanie klasycznej dziesiątki już w piątek po godzinie 18:00. A już teraz coś z klasyki rocka z XXI wieku. Hit wakacji 2004. Three Doors Down w Rock Radio już teraz.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

No i co, i po takim zastrzyku energii to chyba kawy już pić nie trzeba. Klasyka rocka od Whitesnake w Rock Radiu, prosto z lat 80. No to nie jest oczywiście nasze ostatnie słowo w temacie lat 80. I klasyki rocka z tamtej dekady już za chwilę. Bardzo klimatyczny numer Republiki, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Proszę bardzo. Jak wtorkowe popołudnie, to tylko z klasyką rocka w Rock Radio.
1: Oczywiście.
0: W studiu już się pojawił Mariusz Telmaszczyk. Cześć.
1: Ja jestem od rana z Rock Radio.
0: Bardzo dobrze. No to jest postawa głodna pochwały.
1: Taki prymus trochę, tak?
0: No.
1: To ja nie wiem, czy by mnie lubili w szkole.
0: No jakbyś dawał odpisać stany, co ja gadam. Jakbyś dawał odpisać pracę domową, to tak, no. To byś był lubiany.
1: No raczej. To dawałem.
0: No to elegancko, to się wszystko zgadza, no.
1: Dawałem odpisać.
0: No to bardzo. A co będzie dawane po godzinie 15 na naszej antenie?
1: A będzie dawane między innymi nasz termos i koc Rock Radio, bo jest taka szansa, żeby mieć takie gadżety od Rock Radio na tą piękną wiosnę, zaraz też lato, festiwale, więc myślę, że może się przydać.
0: A będziesz dawać stany? Bo słyszałem na naszym Facebooku, że dajesz
1: stany. Nie masz kości. To tylko w termosie. Dobrze. Słuchajcie, rock'n'rollowiec dnia jest poszukiwany. Dzwońcie 2244-066, jeśli macie zacne stany i historie, o których możecie opowiedzieć, to na nie czekam.
0: Stany do przekazania po prostu.
1: Tak jest, możecie też wysyłać na Messengerze Rock Radia. A oprócz tego dzisiaj też ważny dzień, nie tylko dzień mamy, oczywiście wszystkie pozdrawiamy i kochamy, natomiast też dzisiaj ważny dzień, ponieważ swoje urodziny ma pan Lenny Kravitz i o tym więcej po 17.
0: Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Telmaszczyk, ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jeszcze wieczorem w programie Niezły Gość Rock Radia. Przypomnimy moją rozmowę z Leszkiem Lichotą, więc do usłyszenia wieczorem i słyszymy się również jutro od 10. Pa!
2: Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Rock Radia i za chwilę fantastyczna rockowa muzyka dla was, żeby się odprężyć w pracy. Zagrał m.in. Blondie, ONA czy też zespół T-Rex. No a teraz newsy i pogoda.
2: Upały szaleją w Europie, w Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki, tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, a nawet wypalenia.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jedne z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
2: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
4: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
2: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary to 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
5: Kilku kierowców motocykli postanowiło urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płoszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów. Nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
6: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżona ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
5: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł.
2: Dziś Dzień Matki. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
7: Od podirytowania, wzrastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
2: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
8: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
2: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol. Chodzi o komedię, genialny pomysł w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Sztuka rozbraja absurdem, zachwyca precyzją i sprawia, że publiczność śmieje się dosłownie do ostatniej minuty. A przy okazji widzowie dowiedzą się, ilu sobowtórów można pomieścić w jednym domu. Start w czwartek o 19. A w sobotę szykuje się święto Saskiej Kępy. Na uczestników czekać będzie kiermasz z rękodziełem, wystawy sztuki, targ śniadaniowy czy występy artystyczne. A po 14 w kierunku sceny przy rondzie Waszyngtona wyruszy tradycyjna barwna parada. Start o godzinie 11 na ulicy Francuskiej. W czwartek za to będziecie mogli wybrać się na stand-up Fresh Events dla singli. Będzie to okazja do zobaczenia na scenie komików, którzy zamierzają testować żarty do swoich najnowszych programów. Gwarantowana duża dawka śmiechu, brak cenzury i litości. Start o 19 przy Placu Mirowskim 1.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Po południu i wieczorem niewielkie zachmurzenie, ale na północnym zachodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Wschodnim burze. Na termometrach od 20 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 30 na zachodzie kraju.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz.

0: I tak można słuchać i słuchać i też się relaksować, nawet jeśli jesteście jeszcze cały czas w pracy. T-Rex, Get It On w Rock Radio podczas tego właśnie wtorkowego popołudnia. Możecie też zgarnąć nagrody Rock Radia, tak jest. Możecie sobie ten dzień poprawić i nastrój również. Mam dla was termos Rock Radia, koc Rock Radia na majówkę już taką przedłużoną. Może się przydać. Dzwońcie 2244066 albo wysyłajcie głosówki. Opowiadajcie, co u was albo u kogoś się działo. A taką mam dla was propozycję. Halo, halo.
1: Cześć, mam na imię Jacek. Miałem 17 lat. Powiedziałem rodzicom, że wychodzę na imprezę. Pytałem się, kiedy wrócisz. To powiedziałem przed północą. Jestem spod Warszawy. Zapomniałem tylko dodać, że impreza jest w Chełmnie i wróciłem po 3 dniach. A telefonów komórkowych wtedy jeszcze nie było i do domu zadzwonić też mi się nie chciało. Pozdrawiam.
2: Jak tak można?

0: jak potrzebowaliście rockowej muzyki, to świetnie trafiliście, bo w Rock Radio akurat jej jest pod dostatkiem. To był dowód George Harrison podczas tego popołudnia, a za chwilę więcej klasyki rocka. Obiecuję, że m.in. Breakouti czy też Skorpionsi. No i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach.
1: Tu Rock Radio.

Breakout, oni zaraz przyjdą tu podczas tego popołudnia, a z kolei coraz bliżej do godziny 16, więc jeśli wówczas kończycie pracę, no to akurat będzie rzeczywiście można wyjść z domu i się zregenerować. A do tego czasu też świetna klasyka rocka dla was. Też tę świetną klasykę rocka sami możecie wybierać, no bo jak co piątek po godzinie 18, klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów i to będzie już 102 notowanie, więc rozejrzyjcie się, zagłosujcie na kawałek, który chcecie, aby się w tej dziesiątce znalazły, a jeśli czegoś wam brakuje, no to śmiało podsyłajcie własne propozycje, które gramy dla was codziennie po 14 w Rock Radio. No a teraz kawałek, który jakoś tak właśnie kojarzy mi się i z wiosną, i z latem, a więc grupa Chumbawamba.

0: hitach można się pobudzić i rozbudzić się przy dźwiękach rock radia i klasyki rocka. Skorpionsi, Rock You Like a Hurricane. A wy z kolei, jeśli będziecie niebawem wychodzić z pracy, to pamiętajcie, żeby kupić jakiegoś kwiatka dla mamy albo chociaż zadzwonić, bo dzisiaj ważny dzień, dokładnie 26 maja. A jeszcze do godziny 16 w Rock Radio na pewno pojawi się grupa Aerosmith, Lady Punk. Mam też dla was Red Hot Chili Peppers.
1: Tu Rock Radio.

Radio, klasyka rocka i kawałek, który ma w sobie naprawdę szokującą historię, jak się tak zagłębić w tekst. Janis Got a Gun, Aerosmith, natomiast no właśnie za chwilę o 16:00 newsy Rock Radia i pogoda, a potem też obiecuję świetne rockowe kawałki, żeby się móc odprężyć podczas tego w wielu miejscach naprawdę ciepłego popołudnia w Polsce. Za chwilę Talking Heads, a także zespół Hey.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 16, część z was pewnie teraz wraca z pracy, jedzie samochodami, no i to jest moment, nawet jeśli stoicie w korku, żeby się odprężyć, bo jest czego słuchać. Już za chwilę w Rock Radio świetna klasyka rocka, między innymi ZZ Top, Electric Light Orchestra, czy też Talking Heads. Na trasę sprawdźmy, co dzieje się na świecie i w Polsce.
2: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gróźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka. Mówi młodszy aspirant Karol Płciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
3: W pojeździe marki Range Rover było trójka pasażerów, dwóch mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, wprowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
2: Cała rodzina przebywa w szpitalu, sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gróźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
4: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
2: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrą sportu i turystyki, poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych. Znamy już termin kolejnego pojedynku Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza czołowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samopołudnie na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18:00 Magdalena French zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. W centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu domu żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Niespodzianka. To komedia, która w żartobliwy sposób obnaża wiele prawd dzisiejszych czasów. W rolach głównych zobaczymy Joannę Liszowską, Sambora Czarnotę czy Angelikę Pichowiek. Początek w czwartek o godzinie 19:00. Z kolei w sobotę szykuje się Dzień Sąsiada na Białołęce. Czekać tam będą atrakcje dla dużych, jak i małych. Będzie tworzenie mapy sąsiedzkiej Białołęki, rozgrywki badmintona czy poczęstunek. A to wszystko od 11:00 przy Głębockiej o 84. Przechodzimy do propozycji stand-upu. Będziecie mogli wybrać się na występ Mateusza Sochy. Komik zaprezentuje swój najnowszy program. Nie zabraknie pozytywnej energii, celnych obserwacji, odważnych historii oraz tematów tabu. Dobra zabawa gwarantowana. Początek jutro o 20:30 na stadionie Legii Warszawa.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Na Pomorzu Wschodnim możliwe burze, na północnym zachodzie może przelotnie pokropić deszcz, ale poza tym raczej pogodnie i dość ciepła, miejscami nawet upalnie. Na termometrach 20 stopni na wybrzeżu, 25 w centrum i nawet 30 na zachodzie kraju.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmach.

0: Rock Radio i Klasyka Rocka, zespół Talking Heads z Davidem Byrne'em, który wystąpi na Openerze w tym roku, a więc już naprawdę, naprawdę niebawem. Natomiast, proszę Państwa, w zeszłym roku Matt Cameron potwierdził, że odchodzi z zespołu Pearl Jam po 27 latach. No i stała się jedna wielka cisza. Aż do teraz Boston Gossard w jednym z wywiadów przyznał, że mają już nowego perkusistę, ale na ten moment jest to tajemnica i przez jeszcze jakiś czas panowie z Pearl Jam będą się z nami droczyć, co przyznał, że jest dla niego bardzo ekscytujące.
1: Nie mogę powiedzieć.
2: Nie może pan, czy pan nie wie?
1: Wiem, ale nie powiem.
0: I miejmy nadzieję, że tak jest, że nie jest to żadna gra na zwłokę, że panowie z zespołu Pearl Jam będą już z nowym składem mogli nagrywać nowe single, a także może odwiedzić nas, bo czekamy w Polsce na koncert Pearl Jam. No a już teraz zespół Hej, list w Rock Radio.

prawda, że przy takich dźwiękach od razu przyjemniej prowadzi się auto. ZZ Top, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wtorkowego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia, albo może te gadżety Rock Radia sprezentować swoim mamom, bo mam dla was termos Rock Radia i koc Rock Radia, a szczegóły w jaki sposób możecie je zgarnąć, no to za parę chwil. Za parę chwil też budka suflera i AC/DC. Rock Radio.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wtorkowego popołudnia. Budka Suflera, ale też że dzisiaj w Rock Radio macie szansę zgarnąć gadżety Rock Radia, termos Rock Radia i koc Rock Radia. Może się przydać, bo piękna pogoda się robi. W weekendy gdzieś można wyskoczyć, no i właśnie z takiego koca, ale też termosa jak najbardziej skorzystać. Poszukiwany jest rockandrowiec dnia, więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. Może jakaś pamiętna historia z weekendu, koncertu, może też świętowania dnia mamy. Pełna dowolność. Dzwońcie do godziny 18. Czekam 2244066 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Dzwonię w sprawie konkursu na Rock and Rollowca dnia. Mhm. Chciałem się z wami podzielić moją historią z ubiegłej soboty. Kupiłem sobie parę części do roweru i byłem niezwykle zadowolony, że udało mi się to szybko wymienić. Postanowiłem więc w klapeczkach zrobić jedno kółko wokół domu, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Niestety zapomniałem, że 2 godziny wcześniej razem z sąsiadem robiliśmy pewne prace przy płocie i przeciągnięty był przedłużacz, kabel do prądu właśnie do płotu, mniej więcej na wysokości 1,60 m, i ja w ten kabel wjechałem. Efekt: kilka godzin na sorze, podbite oko i 3 szwy w nodze. Teraz wyglądam mniej więcej tak, jakbym wrócił z pogowania na solidnym koncercie rockowym. Pozdrawiam.
2: A łapie, wszystko boli.

i zdecydowanie to jest jeden z takich kawałków, którego słuchać po cichu się nie da. Z początku lat 80. grupa Saxon Never Surrender, Rock Radio i Klasyka Rocka, a jeszcze do godziny 17 pojawi się grupa YouTube. Będzie też szansa ponucić się w samochodzie, czy też już w domach, bo pojawi się i zagram dla was Perfect Autobiografię.

0: Radio w drodze.
1: Na zachodzie dziś upalnie, miejscami nawet 30 stopni Celsjusza w cieniu. Są ostrzeżenia od synoptyków. Ciepło też w pozostałych regionach. To w pogodzie, a na drogach utrudnienia. Jedno z nich jest na trasie S7 w Świętokrzyskiem między węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. Przez awarię ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Ileż razy tego człowiek słuchał, będąc na zielonych szkołach, czy też na koloniach, i też jak ktoś miał gitarę, to przy ognisku był odpowiedni klimat. Perfekt autobiografia w Rock Radio. Natomiast, proszę Państwa, za chwilę więcej klasyki rocka. Po godzinie 17 pojawi się na pewno grupa Genesis, Bon Jovi, oraz będziemy też świętować, bo dzisiaj swoje urodziny ma też Lenny Kravitz. No i sprawdzimy też wiadomości oraz pogodę o 17.
1: Tu Rock Radio.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 17. Mariusz Stelmaszczyk jestem i przypominam, że dzisiaj ważny dzień, 26 maja, więc dzień mamy. Kto zapomniał o kwiatku, no to ten gapa, to przypominam. Ale dzisiaj też inna ważna okazja, ważna rocznica. Swoje urodziny ma pan Lenny Kravitz, o którym więcej już za chwilę w rockowym kalendarium Rock Radia. Teraz newsy i pogoda.
2: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśnina Ormus. Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
3: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
4: Trudno oczekiwać, żeby samo odtworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
3: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
4: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
3: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
2: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy, co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
5: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, w których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
2: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twoje PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli 500 000 więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
6: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
2: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twoje PIT, miała 110 lat.
0: Pogoda.
2: W nocy miejscami przelotnie może padać deszcz, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu niewykluczone burze. Bez opadów jedynie w rejonie wybrzeża i na krańcach południowych, momentami zwłaszcza nad morzem i w górach silny wiatr. Na termometrach od 9 stopni na północy do 17 na południu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz

0: pan Phil Collins i spółka, więc grupa Genesis w Rock Radio podczas tego popołudnia. Teraz zerkniemy do rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W Rock Radio zaglądamy do roku 1964. To wtedy rozpoczął się pierwszy festiwal jazz nad Odrą we Wrocławiu. Z kolei The Beatles pierwszy raz zagrali w Stanach Zjednoczonych. W tym samym roku powstaje grupa The Who, a karierę rozpoczyna Alice Cooper. Natomiast 26 maja 1964 roku urodził się Lenny Kravitz. Przyszedł na świat w Nowym Jorku jako Leonard Albert Kravitz. Jego matka była aktorką, a ojciec producentem. Jako dziecko słuchał wszystkiego, od Duke Ellington po Led Zeppelin. Kravitz dość wcześnie zaczął grać na instrumentach, najpierw na perkusji, potem na gitarze i pianinie. Po przeprowadzce do Los Angeles śpiewał nawet w chórkach. No i właśnie w Los Angeles chodził także do tej samej szkoły, co gitarzysta Guns N' Roses, Slash. Po paru latach ich drogi ponownie zeszły się muzycznie. Slash wystąpił gościnnie w utworze Always on the Run z albumu Mama Said z 1991 roku. Riff powstał podobno spontanicznie podczas wspólnego jam session w studiu. Wracając do samego Lennego Kravitza, w latach 1999-2002 zdobył 4 Grammy z rzędu dla najlepszego rockowego wokalisty. Do dzisiaj to rekord w tej kategorii.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Rok Radio i Klasyka Rocka, Bon Jovi, It's My Life. Podczas tego popołudnia za parę chwil między innymi Manami, Dire Straits. Natomiast też przypominam, że poszukiwany jest Rock and Rollowiec dnia i też czekają na Was gadżety Rock Radia, Termos Rock Radia, Koc Rock Radia. To wszystko może być Wasze. Opowiadajcie swoje bądź zasłyszane historie godne anteny Rock Radia. 2 2 4 4 0 66 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: I tak właśnie brzmi Dire Straits, zespół Dire Straits, Sultani Swingu podczas tego popołudnia z Rock Radiem i Klasyką Rocka, podczas którego poznamy rock'n'rollowca dnia i osobę, która zgarnia zestaw gadżetów Rock Radia dla siebie bądź też mamy, to już nie wnikam. Termos Rock Radia i koc Rock Radia, halo, halo.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Dzwonię w sprawie konkursu na rock'n'rollowca dnia. Chciałem się z wami podzielić moją historią z ubiegłej soboty. Kupiłem sobie parę części do roweru i byłem niezwykle zadowolony, że udało mi się to szybko wymienić. Postanowiłem więc w klapeczkach zrobić jedno kółko wokół domu, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Niestety zapomniałem, że 2 godziny wcześniej razem z sąsiadem robiliśmy pewne prace przy płocie i przeciągnięty był przedłużacz, kabel do prądu właśnie do płotu, mniej więcej na wysokości 1,60 m, i ja w ten kabel wjechałem. Efekt: kilka godzin na sorze, odbite oko i 3 szwy w nodze. Teraz wyglądam mniej więcej tak, jakbym wrócił z pogowania na solidnym koncercie rockowym. Pozdrawiam.
2: A łapie, wszystko boli.
3: Rock'n'rollowiec.

Aż nie chce się przerywać takich numerów. Fantastyczny kawałek Billy Idol, Money Money, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego późnego już wtorkowego popołudnia, ale do 18 mam dla was zespół Rush, pojawi się Folider czy też Skorpionsi. No i też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach.

0: drodze.
1: Do końca dnia słonecznie i ciepło, ale wieczorem od północnego zachodu wkroczy do nas chłodny front, który przyniesie deszcz i burze. I jutro popsuje pogodę, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. To jeszcze rzut oka na drogi. Radzę Wam omijać Krajową 9 w Świętokrzyskiem. Chodzi o odcinek Ostrowiec Świętokrzyski Radom, a konkretnie okolice miejscowości Lubień. Pojazd dostawczy wypadł tam z drogi, a po wypadku ruch odbywa się wahadłowo.
0: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

kawałki, to ja lubię. Skorpionsi, Send Me an Angel, dobijamy powoli do godziny 18. Za chwilę news, rock, radia i pogoda, a potem mam dla was klasykę rocka, żeby się odprężyć podczas tego wtorkowego, w wielu miejscach dzisiaj wręcz upalnego, chciałem powiedzieć popołudnia, ale w zasadzie też wieczoru, bo dobijamy do 18. Zagram Alice in Chains, pojawi się T-Love, a także The Police.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio m.in. The Police, a także Alice in Chains. Na trasę sprawdźmy, co z pogodą, a także co w newsach.
2: To zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
3: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja. Takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
2: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały. Kraków dla mieszkańców na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach, jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
4: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
2: Prezes UODO radzi, by być powściągliwym i ostrożnym w udostępnianiu swoich danych, a jeśli gdzieś wycieknie nasz numer PESEL, to można go zastrzec w aplikacji mObywatel. Gorąco w kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie dziś obowiązuje alert pogodowy z intensywnymi upałami, zmagają się obecnie także zachodnie kraje Europy. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii termometry pokazują nawet blisko 40 stopni. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana Anita Bukwa.
5: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
2: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
0: Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Po jednostronnym meczu przegrał dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na 2 najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników. Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców. Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi.
0: Pogoda.
2: Jutro zachmurzenie małe i bez opadów. Najsłoneczniej będzie w północno-zachodniej części kraju, a po południu także na zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. A na południowym wschodzie jutro możliwe burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i 26 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio. Klasyka Rock.

Zespół Slade, Far Far Away podczas tego wtorkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już w piątek po godzinie 18 czeka nas 102 notowanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, którą to cały czas możecie wybierać wchodząc na rockradio.pl. Rozejrzyjcie się, zagłosujcie na swój ukochany kawałek, a jeśli czegoś Wam brakuje, no to też czekamy. Otwieramy się na Wasze propozycje, bo codziennie po godzinie 14 gramy Wasze rockowe propozycje. Klasyczna dziesiątka w piątek po 18, a teraz odrobina grunge'u, Alice in Chains.

Muniek, Staszczyk i Spółka podczas tego wieczoru, a więc King w Rock Radio. Natomiast proszę Państwa, za chwilę na pewno zagramy dla Was zespół The Cure, który pojawi się już niebawem, bo za miesiąc z Hakiem na Openerze w Trójmieście oczywiście, na festiwalu Opener w Gdyni. Natomiast też pojawi się Organek, który opowie Wam, jaki jest jego stosunek do Metaliki.

0: Już na początku lipca będzie szansa posłuchać się tego kawałka na żywo podczas festiwalu Open Air w Gdyni, a więc zespół The Cure i Friday I'm in Love. Natomiast w tej chwili Tomek Organek opowiada o Metalice.
1: No każdy musiał przejść etap Metaliki oczywiście, ale ja bardzo szanuję ten zespół. Wiadomo, że się z Metallica skończyła na Kill 'Em All. Dla mnie to się ona zaczęła wtedy na Kill 'Em All, bo ja nie jestem fanem takiego ortodoksyjnego metalu, bo ja nie za wiele z niego rozumiem. Tam za szybko grają i tam krzyczą za mocno. No ale dobra, ja tego nie oceniam. Oczywiście, jeżeli ktoś znajduje w tym jakieś spełnienie i frajdę, to ja to szanuję. Ale ja lubię Metallicę w takim być może bardziej mainstreamowym, popowym wydaniu. Znaczy w dobrych piosenkach po prostu, no. A ten czarny album, no oczywiście zatrząsł całym światem i całą popkulturą, no bo to było jakieś takie zdarzenie naprawdę nieziemskie. No i ta piosenka Nothing Else Matters, no nie mogę nie zapomnieć momentu,

0: bo kiedy kiedyś pamiętam, byliśmy na obozie, takim obozy były letnie, kurczę, nie pamiętam, mnie tam nie za bardzo obchodziło, co to za obóz, ale jechaliśmy nad jezioro w ogóle, no i tam oczywiście były gitary, no i pół obozu się uczyło Nothing Else Matters, no bo tam, jak ktoś jest ciut zorientowany w gitarze, no to jest na pustych strunach ten pierwszy obieg, tam, ta, da, da, da, da. I wszyscy chodzili i szukali, jak się gra ten Nothing Else Matters, żeby zaimponować dziewczynom oczywiście, no bo to przy ognisku, tam jest to śmieszne było i no to dzisiaj mam ten sentyment, ale już mówiąc na poważnie, to Metallica to jest doskonały, no rado, świetny zespół. Cieszę się, że wyszli z tego metalu i przeszli do historii jako zespół rockowy.
1: A ja mam dla was kawałek Metallica odpowiedni na dzisiejszy dzień. Mama Said.

Żeby się pobudzić, rozbudzić, jeśli stoimy w korkach. Metal Heart, Rock Radio i Klasyka Rocka. A jeszcze przed godziną 19 na pewno pojawi się Ibler, a także pan Iggy Pop. No i pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach.

0: trójce.
1: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, ale już wieczorem pogoda zacznie się zmieniać. Na początek na północnym zachodzie zrobi się chłodniej, do tego popada i zagrzmi, a w kolejnych godzinach chłodny front będzie się przesuwać na południe i południowy wschód i tam pogoda będzie jutro nieco psuć warunki do jazdy. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominam o utrudnieniu na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem w pobliżu miejscowości Lubień. Po tym jak samochód dostawczy wypadł z drogi, ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka, Damon Albarn i spółka, natomiast Damon Albarn raczej skupia się teraz bardziej przy grupie Gorillaz, która zresztą w wakacje zagra koncert w Polsce. Natomiast to, proszę Państwa, codziennie w Rock Radio po godzinie 12:00 białe kruki klasyków rocka rozkładamy na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki, a dokładnie zajmują się tym Ola Konopka, a także Kuba Kaleta. Możecie podsyłać je takie propozycje, jeśli chcecie poznać historię danej płyty, artysty, czy też singla pod postem na radiowym Facebooku, bądź też Instagramie. Jutro po 12:00 wracamy, a już teraz też odrobina nie tylko rocka, ale reggae. Zespół Dub. Dajcie głośniej.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Rock Radiem i Klasyką Rocka. Godzina 19, a za chwilę między innymi mam dla was Iron Maiden. Pojawi się Skank Anansie czy też Mysłowic. A teraz sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
2: Rząd Donalda Tuska rośnie, dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju nerdotekę.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Do rządu Donalda Tuska doszła jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
3: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu, mówi Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
4: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy. W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
3: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
2: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medyków. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, w czasie których można dowiedzieć się, jak badać piersi, czy kiedy zrobić badania profilaktyczne.
5: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
6: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
5: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni leczalny.
2: Akcja odbyła się w centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.
0: Sport w Rock Radio.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majchrzak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Druga runda rusza jutro, a na kort wejdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magda Linet, która zmierzy się z Łotyszką Ileną Ostapenko i Magdalena French, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie Mistrzostw Świata będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, w tym Iran, który będzie miał bazę w Tichuanie, a tylko 2 w Kanadzie. Oprócz gospodarzy zamieszka tam reprezentacja Panamy.
0: Pogoda.
2: Do końca dnia gorąco i pogodnie. W nocy przelotne deszcze na Mazowszu i Lubelszczyźnie, możliwe burze. Temperatura od 9 do 16 stopni w nocy. Wiatr porywisty, szczególnie nad morzem i w górach. A jutro najsłoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Nieco chłodniej, od 15 do 26 stopni. Najmocniej powieje podczas burz.
0: Rock Radio. Klasyka Rocka.

Rock Radio gramy również noblistów. I to był przykład. Bob Dylan, Hurricane, klasyka rocka w Rock Radio podczas tego wieczoru. Natomiast już w piątek, zobaczycie jak czas szybko minie, w piątek po 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie 102 notowanie, więc cały czas możecie wchodzić na rockradio.pl, rozejrzeć się, zagłosować na swoje ukochane kawałki. No i też czekamy na wasze propozycje, jeśli jakieś nie znajdziecie na rockradio.pl. My wasze propozycje gramy codziennie po 14:00 w Rock Radio. Więc klasyczna dziesiątka w piątek po 18:00, by godnie rozpocząć weekend. A już teraz Kankanazi Week.

0: Oj, są takie numery, do których uwielbiam wracać i też nucić sobie pod nosem. I tak jest w przypadku grupy Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów. Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru. A za chwilę m.in. Oasis i Guns N' Roses oraz też Tomek Lipiński opowie, jak powstał kawałek Jeszcze będzie przepięknie Tiltu.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: Rock Radio i klasyka rocka, zespół Oasis, Wonderwall, a więc bracia Gallagher, którzy w tym roku zrobili sobie przerwę, bo jak powiedzieli na początku tego roku, chcą skupić się na oglądaniu Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które też już bardzo, bardzo blisko, to kwestia paru dni. Natomiast już teraz posłuchajcie, jak powstał kawałek Tiltu. Jeszcze będzie przepięknie, opowiada o tym sam Tomek Lipiński.
1: A jeszcze będzie przepięknie, no bo wiesz, trzeba żyć, rozumiesz, no i trzeba po prostu mieć ciągle nadzieję na to, że jednak...
0: A to prawda, że od staruszka zasłyszałeś to zdanie?
1: Od staruszka, tak, w gumie, w głównym uniwiermagu, na Placu Czerwonym w Moskwie w 87 bodajże 8 roku, tak. Siedział sobie na ławeczce przed sklepem.

0: z kosmetykami, gdzie akurat rzucili jakieś zachodnie te
1: perfumy.
0: I tamte, tak, te kobiety radzieckie tam się tak kładły na tej ladzie jedne na drugich, żeby tam powąchać i kupić ewentualnie. I on tak siedział, jak się uśmiechał dobrotliwie. I mówił, już to, gdzie łóżki? Jeszcze budżet piękny, jeszcze budżet normalny, wiesz, no.
1: To jeszcze trochę poczeka.
0: Oj, tak. I ten obawiam pan. Się, że my też, no to znaczy, wiesz co, nie, ja mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, wiesz, takiego, jak na ostrzu noża, wiesz, że to może się przechylić wszystko albo w jedną stronę i będzie jakaś...
1: A to jest takie ogólnej nerwówki. No,
0: tak, tylko, że to musi w którąś stronę pójść, rozumiesz? Znaczy, jak się napięcie kumuluje, to ono się albo musi rozładować w jakiejś formie tragicznej, albo musi zostać rozładowane. I bardzo jestem ciekaw, co nastąpi.
2: No to posłuchajmy. Tilt, jeszcze będzie przepięknie w Rock Radio.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. Rock Radio i Klasyka Rocka dla was cały czas gra. To był dokładnie Tom Petty. A wy też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. Natomiast jeszcze do godziny 20 na pewno pojawi się Bon Jovi, a także Bryan Adams.

0: Zespół T-Rex Metal Guru podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, czas na spotkanie z Arturem Gadowskim, który tak wspomina pewną historię dotyczącą kasety.
1: Andrzej Mogielnicki poprosił mnie, żebym zaśpiewał na płycie Piotra Zandera. Ja tam śpiewałem do podkładu, który już był nagrany. Oni w ogóle nie, jakby wiesz, to zupełnie nie była moja tonacja. Numer w ogóle dla mnie za wysoko do zaśpiewania. Nietrafiona rzecz. I ja powiedziałem, że nie, no po prostu nie, no to tam wymęczyłem to nagranie gdzieś tam wymęczone w studiu, wiesz, ale to nie brzmiało dobrze. I ja prosiłem ich, żeby no nie, że to się w ogóle nie nadaje, to nie wchodzi, nie może wejść na płytę. No i no, potem pamiętam, że w takim sklepie płytowym zobaczyłem kasetę. Patrzę sobie i czytam, że tam jest napisane, że piosenkę śpiewa Artur Gadowski. No i co się stało? No i wziąłem, kupiłem sobie tą kasetę, od razu ją wrzuciłem do magnetofonu, słucham, ale to nie jest mój głos. Się okazało, że po prostu Piotr zaśpiewał, Zander, zaśpiewał to jako demo dla mnie, z tym, że było to też na tej zasadzie, że to było dla niego też za wysoko, więc zwolniono obroty podczas nagrywania jego wokalu, żeby on mógł, wiesz, z wysokościami zaśpiewać dobrze. Potem jak to odtworzono w normalnej prędkości, to był taki, wiesz, głos z krzata, nie? I ja nie wiem, kto wydawał tą kasetę, przeoczył to, oni w ogóle jakby nie zwrócili na to uwagi, tak wydali taką rzecz.
0: A my posłuchajmy zdecydowanie Artura Gadowskiego i grupę Ira. Nadzieja w Rock Radio już teraz.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: W Krakowie zmiany po referendum, ale rewolucji nie będzie. Minister obrony w Kanadzie chce rozmawiać o programie Safe i dronach. Polacy masowo korzystają z M-Obywatela. Aplikacja bije kolejne rekordy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu, po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, miasto nie funkcjonowało gorzej.
3: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.
2: Mówił nowy komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cieni. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Do późnych godzin wieczornych nieprzejezdna będzie droga ekspresowa S5 między węzłami Krościna a Żmigród w kierunku Poznania. To efekt kolizji z udziałem cysterny. Jej kierowca wjechał pojazdem do rowu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazd. Służby nie podają informacji o osobach poszkodowanych. Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony Władysława Kosiniaka Kamysza w Kanadzie. Szef MON spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
4: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
2: Minister obrony poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowę o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Aplikacja M-Obywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
5: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
2: Aplikacja oferuje już 47 różnych usług. Ich lista nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w M-Obywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Trzy polskie mecze czekają jutro kibiców na tenisowym Roland Garrosie. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek, o czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
6: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera. Temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
7: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
6: W upale grać będzie też około godziny 13 Magdalinet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
8: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka, topspin.
6: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
2: Paryski tenisowy turniej pokazuje Eurosport.
0: Pogoda.
2: Jutro chłodniej niż dziś, do 15 stopni na wybrzeżu, do 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Najsłoneczniej będzie na zachodzie Polski, a na wschodzie możliwe deszcz i burze. Najmocniej powieje podczas burz, do 75 km na godzinę.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: po 22 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, tu Leszek Lichota. Tu mamy do czynienia z klasyczną, tragiczną sytuacją. To znaczy, jakąkolwiek podejmiemy decyzję, będzie ona krzywdząca dla którejś ze stron. Jeżeli Eryka, czyli Magdalena Różdżka, grająca moją żonę, spełni oczekiwania tych terrorystów, żeby ochronić nas, no to będzie musiała zabić człowieka. Jako lekarz, który przyrzekał, no w ogóle jako człowiek, no i z własną moralnością, który, ale jako nawet lekarz, który przyrzekał, że zrobi wszystko, żeby ratować ludzkie życie. Więc czyje życie ma uratować? Czy swojej rodziny, czy tego pacjenta? Cokolwiek nie zrobi, decyzja jest tragiczna i fatalna. I to jest bardzo mocny punkt startu w ogóle tego serialu. I faktycznie ten serial Zakładnicy od początku trzyma w napięciu. On ma jeszcze bardzo ciekawą konstrukcję, ponieważ praktycznie każdy odcinek zaczyna się od ostatniej sceny niemalże. To znaczy widzimy jakiś konflikt na samym początku odcinka, jakieś dramatyczne zdarzenie, a potem przenosimy się w czasie do kilka dni przed, bądź kilkanaście godzin przed i patrzymy, jak do tego doszło. I to, że na dzień dobry zarzuca się widzowi taki haczyk w postaci cliffhangera, który jest na dzień dobry, jeszcze nie rozumiemy, o co chodzi, ale widzimy, że sytuacja jest nabrzmiała, to potem każdy chce dowiedzieć się, jak kto do tego doprowadził i dlaczego w ogóle się coś takiego zdarzyło. To jest bardzo ciekawy zabieg.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Wielkie klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś powiemy o zespole Geisha Goner i ich płycie Hunting for the Human, którą zaproponował nam Diako w komentarzu na Facebooku.

0: zespół Geisha Goner to warszawski kwintet, który tworzył w latach 90-96 i na swoim koncie ma 2 albumy, z czego o tym drugim dziś porozmawiamy trochę więcej.
1: I ma też na swoim koncie 2 dema. Co grał zespół Geisha Goner? No on grał taki techniczny thrash metal z elementami tak zwanego groove metalu. Mhm. I te ich poszczególne numery są bardzo skomplikowane technicznie. Mm-hmm. To znaczy słychać, że muzycy do perfekcji opanowali grę na swoich instrumentach. Mamy tam na przykład bardzo częste zmiany tempa, także tak naprawdę słuchając tych poszczególnych kawałków, nie spodziewamy się, co się może wydarzyć za sekundę w nich. I z jednej strony to jest bardzo takie efektowne, z drugiej strony ja słuchając płyty Hunting for the Human, miałem wrażenie, że słucham nie piosenek, nie utworów, tylko bardziej takich popisów, takich demonstracji tego, ile my z tych instrumentów potrafimy wycisnąć, więc ja byłem taki trochę rozdarty, no bo jak ktoś tak się popisuje, tak, że tutaj potrafię tak szybko zagrać, tutaj nagle zmienić tempo i tak dalej, no to ja jako słuchacz nie mam przyjemności ze słuchania muzyki, oczywiście jestem pod wrażeniem tych jego zdolności technicznych,
0: no rozumiem,
1: ale wiesz, no to 40 minut słuchania takich, wiesz, wywijańców, tak, na gitarach i na perkusji jest dość osobliwym doświadczeniem. O.

0: Ale jednocześnie tak, no zdecydowanie muzycy Geisha Gonner potrafią świetnie grać na instrumentach.
1: Dobra, a co mi powiesz o składzie zespołu?
0: Dwóch znanych muzyków przewinęło się przez tę kapelę. Wokalistą Geisha Gonner był Maciej Taw, który później śpiewał w takim zespole Ruth Water. Oni kilkanaście lat temu nagrali taki numer Havana Gila. On był dość popularny wśród metalowej braci. Ale na uwagę zasługuje również Marcin Kleiber albo Kleiber. Przepraszam, bo nie wiem, jak to nazwisko się czyta. To był basista, który od kilkunastu lat gra w zespole towarzyszącym Dodzie.
1: Wow!
0: No.
1: To ciekawe.
0: No, to jest po prostu co? No, ciepła posada, na pewno dobrze płatna. Tak mi się wydaje, że piosenki Dody chyba nie wymagają aż takiej biegłości w posługiwaniu się instrumentami. Dawno nie słuchałem, ja się zatrzymałem na znaku pokoju tak naprawdę. A nie, przepraszam, jeszcze piosenka Rajotka jest super. Znam
1: no
0: ten scenariusz.
1: Ja czekam na nowe dokonania.
0: No nieważne, bo to nie o Dodzie tak w ogóle jest. Tak. Te wybory nie są o tym.

0: Płyta Hunting for the Human jest drugą płytą, jak już wspomniałam, która wyszła tylko na kasecie.
1: To jest taki paradoks wydawniczy. Płyta, która wyszła tylko na kasecie i nie doczekała się reedycji. Jeśli macie tę płytokasetę w swoim zbiorze,
0: to jest biały kruk. Zdecydowanie. No.
1: Ciekawostka. Ta płyta, czy tam ta kaseta, ten album rozpoczyna się od takiego intra Hanko i to jest cytat z piosenki Stanisława Grzesiuka, Hanko.
0: No proszę.
1: No ją kiedyś przerobił szwagier Kolaska na przykład, więc możecie ją kojarzyć. No a jak dalej potoczyły się losy grupy Geisha Goner? Otóż, niedługo po wydaniu płyty Hunting for the Human, zespół Geisha Goner się rozpadł. Część muzyków z tego składu założyła kapelę Low, która supportowała Iron Maiden na ich koncercie w Polsce w 1996 roku, ale ten zespół Low też zakończył działalność i nie pozostawił po sobie żadnych nagrań.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, tu Leszek Lichota. To nie jest czarno-biały świat. To jest świat stworzony z ludzi, którzy muszą cały czas mieć oczy dookoła głowy, uważać na wszystko. Żyją w kraju, którym my nazywamy totalitarnym w zasadzie, no, na Białorusi. Są tam elementem w zasadzie obcym, bo są Polakami mieszkającymi tam w obecnych czasach, czy tam w roku 21, kiedy dzieje się akcja. A dodajmy tylko, że jednak ten serial jest fikcją. To nie jest serial oparty na faktach, ani dokumentalny. Jest to pewnego rodzaju fikcja, fantazja na temat tego, jak mogłyby się potoczyć losy współpracy naszych państw, losy NATO i Rosji, i wschodu i zachodu, gdyby sprawy przyjęły troszeczkę inny obrót. Nie działoby się może wtedy to, co teraz na Ukrainie, a może by się działo gdzie indziej, może byśmy byli w to bardziej zaangażowani. I jak ważna jest praca służb, żeby gasić takie pożary w zarodku i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się konfliktów.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, a przed drugim mikrofonem niezły gość Rock Radio, Leszek Lichota. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Aktor znany z takich filmów jak Lynch, Znachor, Karbala, Boże Ciało, serialu Watacha na przykład. I jeszcze wielu innych, bo jest pan jednym z bardziej zapracowanych aktorów w kraju chyba w ostatnich miesiącach.
2: Nie wiem, patrząc na to, jak nie mogę spotkać się z moimi kolegami, to myślę, że wielu z nas jest bardzo mocno zapracowanych.
1: To bardzo dobrze.
2: No w sumie tak. No. Na szczęście jeszcze uprawiamy zawód, który lubimy, więc nie jest to duże obciążenie.
1: A my się dzisiaj spotykamy, dlatego że na ekrany wchodzi serial Przesmyk, czyli Eastern Gate po angielsku. Premiera 31 stycznia, reżyseria Jan P. Matuszyński, w rolach głównych Lena Góra, Karol Pocheć, Andrzej Konopka, Bartłomiej Topa i nie tylko. 6 odcinków będzie miał ten serial. I zanim będę pana tutaj przepytywał na okoliczność, to szybki zrobię wstęp fabularny. Mamy wiosnę 2021 roku. Ewa Oginiec, w tej roli właśnie Lena Góra, oraz Skinner, czyli Karol Pocheć, są parą polskich agentów, którzy rozpracowują Rosjan. Ewa jest w ciąży, ale podczas jednej z akcji traci dziecko, trafia na wieś do starszej siostry, żeby no, trochę odreagować, żeby trochę odpocząć. Nie bez znaczenia jest to, że ta siostra mieszka w pobliżu wschodniej granicy i gdy Ewa powoli dochodzi do siebie, dowiaduje się, że Skinner zostaje zdemaskowany i porwany i trafia w ręce rosyjskiego wywiadu. I tutaj myślę, że należy postawić kropkę, bo nie planuję streszczać fabuły całego serialu.
2: Ja też nie mam takich zamiarów, gdyż jest to serial sensacyjny, serial szpiegowski, co mnie bardzo cieszy, gdyż jestem fanem tego gatunku jako widz również i nie możemy zdradzać tutaj, co się wydarzy z bohaterami. Ja tylko gwoli ścisłości dodałbym, że tutaj padło wiele w tym streszczeniu o służbach rosyjskich, natomiast nasz serial opowiada o pracy służb specjalnych, wywiadowczych, polskich i białoruskich, gdyż rzecz dzieje się głównie na Białorusi. Oczywiście tam wywiad rosyjski też działa, natomiast tu chodzi o granicę polsko-białoruską i te wszystkie rzeczy, które się tam działy i dzieją.
1: Warto tutaj też pochylić się nad tytułem, dlatego że tytułowy Przesmyk to jest Przesmyk Suwalski, czyli terytorium Polski, które jest położone wzdłuż Suwałk, Augustowa i Sejn, łączy Polskę z państwami bałtyckimi oraz z terytorium NATO i rozdziela obwód królewiecki, który należy do Rosji, i terytorium Białorusi, i według amerykańskiej armii właśnie Przesmyk Suwalski to jest jeden z potencjalnie najbardziej zapalnych punktów na mapie Europy i tam się dużo dzieje.
2: Tak się mówi, że jest to strategiczny punkt, faktycznie to jest taki korytarz, który w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego zdaje się jest potrzebny wrogim wojskom do tego, żeby przedostać się na terytorium swoje i do nas. No ale to tam, on ma wiele wymiarów ten tytuł. Jak Państwo zobaczycie serial, to sami jakby będziecie mieli frajdę z tego, że będziecie odgadywać jeszcze, jakie ma znaczenia ten przesmyk. Co tutaj dodać? No jest to punkt strategiczny, punkt zapalny i myślę, że to jest dobry wstęp do w ogóle rozmowy o tej historii i tym serialu, który, jak wspomniałem, pokazuje kulisy pracy służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, co jest bardzo rzadką u nas. Bardzo rzadko mamy możliwość przyjrzenia się tej pracy. My nawet przygotowując się do tego serialu mieliśmy okazję spędzić kilka godzin na rozmowach z dyplomatami, którzy mają doświadczenie w kontaktach polsko-białoruskich. Mogli nam poopowiadać troszeczkę o tym, na ile mogli odsłonić tutaj rąbka tajemnicy, jak to wyglądało. Jako dyplomaci oczywiście też byli weryfikowani i mieli styczność ze służbami wywiadowczymi. Więc była to bardzo, bardzo ciekawa taka praca i ciekawe spotkania.
1: To teraz będzie generyczne pytanie, bo chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób pan trafił do obsady serialu Przesmyk i domyślam się, że powie pan, że był casting.
2: A skąd?
1: Nie?
2: A skąd? Janek zadzwonił, że robi i że ma dla mnie bardzo fajną postać. Bardzo by chciał, żebym wziął udział, a ponieważ z Jankiem Matuszyńskim znamy się już od lat, gdyż był jednym z współreżyserów serialu Watacha, więc wiedzieliśmy, że będzie to fajna współpraca. No i sam pomysł zrobienia serialu szpiegowskiego, takiego gatunkowego, mocno osadzonego, takiego thrillera, bardzo mi się spodobał, gdyż jak wspomniałem, jestem jako widz fanem tego gatunku, więc bardzo przyjemnie być też jego elementem i częścią.
1: No to właśnie jeszcze chyba trzeba, jesteśmy winni słuchaczom wyjaśnienie, kim pan w tym serialu jest. Pan gra tam rolę Tadeusza Lemańskiego, czyli prezesa Stowarzyszenia Polaków na Wschodzie. I bardzo bym chciał powiedzieć, jaka jest pańska rola w tej fabule, natomiast ona dotyczy wątku, który nie jest zawarty w tym streszczeniu, które zrobiliśmy na początku.
2: Tak, zdaje się, że z premedytacją nie został zawarty w tym streszczeniu, gdyż to, kim on jest, kim się okaże, okazuje i tak dalej, jakie ma powiązania, jakie ma intencje, komu pomaga, na czyje zlecenie i tak dalej, jest to dosyć ważny element całej układanki i to trzeba pozostawić widzom do śledzenia i rozkminiania z kolejnymi odsłonami odcinków. Natomiast no, faktycznie jest to prezes Stowarzyszenia Polaków na Wschodzie, czyli można powiedzieć, no taka trochę szycha tam ma odpowiedzialną funkcję i wiele, wiele kontaktów może być bardzo pomocny dla ludzi, którzy potrzebują azylu. Więcej nie zdradzę.
1: Dwa mam w ogóle przemyślenia związane właśnie z serialem, znaczy mam więcej przemyślenia, ale mam dwa przemyślenia na ten moment związane z serialem Przesmyk, dlatego że oczywiście ten wątek Ewy oraz Skinnera to jest główna oś fabuły, ale do tego jest jeszcze kilka innych wątków, które nie są ujęte w tym streszczeniu i one są równie interesujące, to jest po pierwsze. Po drugie, to jest tak, że bardzo fajnym zabiegiem jest to, że ja na przykład, kiedy oglądałem ten serial...
2: No właśnie, ile pan widział odcinków?
1: Trzy.
2: Trzy.
1: Tak.
2: O trzy więcej niż ja.
1: Serio?
2: Mhm.
1: No dobrze. No to w takim razie chciałem powiedzieć, to ja panu powiem w takim razie.
2: Ale ja czytałem scenariusz.
1: Okej, okay, dobrze. Że fabuła jest tak rozegrana, że przez długi czas, to znaczy ja na etapie trzeciego odcinka, ja nie wiem, kto jest dobry, kto jest zły. To znaczy jest kilka takich niejednoznacznych postaci i mam swoje podejrzenia, że o, ten coś odwali, ta coś odwali, ale nie jestem pewien.
2: To bardzo dobrze świadczy o tym, jak reżyser z montażystą i scenarzystami zapletli tę intrygę, skoro przy trzecim odcinku mamy jeszcze wątpliwości. Faktycznie to nie jest czarno-biały świat. To jest świat stworzony z ludzi, którzy muszą cały czas mieć oczy dookoła głowy, uważać na wszystko. Żyją w kraju, który my nazywamy totalitarnym w zasadzie, no na Białorusi. Są tam elementem w zasadzie obcym, bo są Polakami mieszkającymi tam w obecnych czasach, czy tam w roku 21, kiedy dzieje się akcja. A dodajmy tylko, że jednak ten serial jest fikcją. To nie jest serial oparty na faktach, ani dokumentalny. Jest to pewnego rodzaju fikcja, fantazja na temat tego, jak mogłyby się potoczyć losy współpracy naszych państw, losy NATO i Rosji i Wschodu i Zachodu, gdyby sprawy przyjęły troszeczkę inny obrót. Nie działoby się może wtedy to, co teraz na Ukrainie, a może by się działo gdzie indziej, może byśmy byli w to bardziej zaangażowani i jak ważna jest praca służb, żeby gasić takie pożary w zarodku i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się konfliktów.
1: A drugie moje przemyślenie dotyczy tego, że w ogóle to jest takie moje osobiste wrażenie. Według mnie filmy szpiegowskie mają dość wysoki próg wejścia. To znaczy wymagają od widza tego, żeby się choć trochę orientował w sytuacji albo aktualnej, jeżeli wydarzenia toczą się w teraźniejszości, albo przeszłe, jeżeli wydarzenia toczą się w przeszłości. I ja szczerze mówiąc nie gustuję w tego typu produkcjach i powiem panu zupełnie szczerze z ręką na sercu, że kiedy bym przeglądał właśnie listę seriali na jakiejś platformie, bym trafił na Przesmyk, bym powiedział sobie szpiegowski, nie. Widzę, że jest nowy odcinek Kuchennych Rewolucji, to wolę, ale...
2: Tu się różnimy, no. ja jestem fanem.
1: Ale po obejrzeniu trzech odcinków, i to też mówię to zupełnie szczerze, to nie chodzi o to, że my teraz tutaj jakby mamy podpromować serial, naprawdę mi się bardzo podoba. To, co widziałem, bardzo mi się podoba i mogę z czystym sumieniem słuchaczom polecić.
2: To świetnie, bo fabuła, przynajmniej na papierze, kiedy miałem scenariusz w ręku i w trakcie, kiedy go realizowaliśmy, wydawała się być dosyć nawet skomplikowana, co jakby odzwierciedla stopień trudności pracy tych służb i zawikłania układów jakichś międzyludzkich. Faktycznie nie każdy się wydaje tym, kim jest. Każdy ma w sobie jasną i ciemną stronę. Teraz tylko jest walka o to, której strony musi użyć, żeby przeżyć, żeby przetrwać, żeby kogoś ochronić, co poświęcić, a co ocalić, co jest ważniejsze, co mniej ważne. I myślę, że te niuanse tutaj są bardzo, bardzo interesujące.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Leszek Lichota. Rozmawiamy o serialu Przesmyk. Już za moment będziemy się trochę głębiej wkręcać w fabułę, ale oczywiście bez spoilerów, bo mam... To nie są moje jedyne przemyślenia na temat fabuły tego serialu, więc zostańcie z Rock Radiem.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Leszek Lichota rozmawiamy o serialu Przesmyk, który od 31 stycznia jest dostępny do oglądania. Serial Przesmyk jest to serial sensacyjny, opowiadający o grze wywiadów polskiego i białoruskiego. Akcja toczy się na rok przed wybuchem wojny na Ukrainie i zastanawiam się, czy ta fabuła nie zmierza do tego, żeby wyjaśnić widzom, jak to się stało, że właśnie Rosja napadła na Ukrainę.
2: Nie, wydaje mi się, że nie zmierza do tego. To znaczy, wydaje mi się, że jakby ciąg linearny był taki. Przed inwazją rosyjską, taką tą pełnoskalową, lutową 22 na Ukrainę, mieliśmy już dosyć duże tarcia na granicy polsko-białoruskiej. I wydawało się, że to będzie jakby jednym z najważniejszych rzeczy, na której będzie się trzeba skupić, i główny problem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Sprawy jednak potoczyły się inaczej i dużo szybciej. Przeniosło się wszystko na Ukrainę i gdzieś ta granica białoruska została na chwilę zapomniana wtedy, no ale jak wiemy, do dziś tam są stawiane płoty, zasieki, różnego rodzaju przeszkody, żeby utrudnić szlaki przemytowe i przesył ludzi do, no można powiedzieć, Unii Europejskiej w zasadzie, bo my strzeżemy tych granic. I kiedy powstawał ten scenariusz, ale to trzeba było już scenarzystów zapytać, czy na pewno, to myślę, że tamto wydarzenie sprzed wojny było jakby zarzewiem tego pomysłu i skupili się na tym. Poza tym wydaje mi się, że o wojnie w Ukrainie to jeszcze za wcześnie, żeby mówić. Po prostu ona wciąż trwa i za mało o niej wiemy. Dostajemy tylko oficjalne przekazy medialne z dwóch stron. A co najważniejsze, trzeba to widzom cały czas przypominać, słuchaczom, że jednak ten serial jest fikcją. Jest fikcją. Nie opowiada o żadnych prawdziwych zdarzeniach, tylko o pewnych możliwych zdarzeniach, które jakby fantazując sobie na ich temat, możemy się domyślać, że gdyby sprawy się potoczyły inaczej, to by miały taki bieg i co trzeba by zrobić, żeby tego uniknąć. I na tym się skupia serial, jak pokazać tą pracę służb, bardzo ciężką, niebezpieczną pracę służb wywiadowczych.
1: Zastanawiałem się też, w ogóle jeszcze przed przystąpieniem do oglądania serialu, czy ten temat, no, który no, jest, umówmy się, nierozerwalnie związany właśnie z agresją Rosji na Ukrainę, czy to nie jest próba monetyzacji tego tematu, monetyzacji wojny.
2: Zawsze można tak do tego podejść. No, to jest kwestia jakby intencji i takie intencje można zarzucić. No, środowisko filmowe żyje z pisania scenariuszy i tworzenia filmów i seriali, więc czegokolwiek byśmy się nie tknęli, zawsze można zarzucić, że jest to próba monetyzacji. Po prostu szukamy zawsze jako twórcy nośnych tematów, w miarę aktualnych i niezużytych. I ten serial i scenariusz do niego napisany, zdaje się, spełnia wszystkie te kryteria i jest czymś dosyć nowym i rzadko używanym w polskim języku serialowo-filmowym. Mówiliśmy o pracy służb policyjnych, Straży Granicznej, a o kontrwywiadzie i służbach mało było seriali. Raczej, jeżeli nawet się pokazywały jakieś wątki, to one dotyczyły konfliktów wewnątrz kraju, a już taka większa geopolityka rzadko była u nas przenoszona na ekran i myślę, że to jest jedna z pierwszych prób zmierzenia się z takim tematem i dosyć udana już od razu.
1: To teraz będzie pytanie od kompletnego laika, dlatego że zauważyłem, że nie trudno to zauważyć, nie trudno to też wyłapać słuchem, że spora część obsady serialu Przesmyk to są aktorzy no, niepolskojęzyczni. Tylko teraz nie wiem, bo tego nie sprawdzałem, czy to są aktorzy rosyjscy, czy białoruscy, czy ukraińscy.
2: No to chyba nie będę tutaj za bardzo pomocny, ponieważ ja nie miałem okazji spotkać się ze wszystkimi członkami obsady, ponieważ no, nasze wątki nie zawsze się przecinały. To jest bardzo wielowątkowy serial i historia. Mimo że ma tylko 6 odcinków, to tych wątków jest trochę, one się na różnych płaszczyznach rozgrywają. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy to byli aktorzy z Białorusi, Ukrainy, z Litwy, czy z Rosji. Nie pomogę tutaj.
1: No dobra, to w takim razie przejdźmy do lokacji, dlatego że serial kręcono również, tak wskazują podpisy i tak też wskazują elementy dekoracji, tylko teraz nie wiem, czy ja się dałem na to nabrać jako widz, czy może tak faktycznie jest. On był również kręcony w Mińsku i w Kaliningradzie.
2: No to teraz to jestem zaskoczony mocno. To znaczy być może były jakieś zdjęcia uciekające albo wykorzystywano materiały do jakichś establiszy, żeby pokazać panoramę Mińska. czy Kaliningradu, gdyż akcja tego serialu dzieje się w Mińsku. W dużej mierze, nie tylko oczywiście, ale w dużej mierze. No, ze względów oczywistych nie było możliwe, żeby polska ekipa filmowa przyjechała w trakcie trwania wojny na Ukrainie, w którą Białoruś jest zaangażowana po przeciwnej stronie, żeby nas tam wpuszczono i żebyśmy kręcili sobie w sposób bezpieczny serial o tym, jak polskie służby rozpracowują służby białoruskie. No, to już byłby absurd. Więc musieliśmy szukać lokacji, które by ten Mińsk nam zastępowały. Na szczęście czy nieszczęście w Polsce jest trochę takiej architektury, ponieważ no, w byłej i minionej epoce powstawały różne molochy i one jakby zdawały się pod różnymi szerokościami geograficznymi, czy to w Białorusi, czy Moskwie, czy Ukrainie, czy u nas, wychodzić spod tej samej ręki. I na przykład świetnie plenery białoruskie czy mińskie oddawał, ten klimat świetnie oddawał, na przykład oddawała Nowa Huta w Krakowie. Tamta architektura jest dosyć podobna i gdyby nie podpisać, gdzie jesteśmy, to można używać wymiennie, że jest to Mińsk albo Nowa Huta. I takich plenerów w Polsce bardzo dużo szukaliśmy, które by uwiarygodniły jakby w obrazku miejsce akcji. Ale nie jeździliśmy tam my jako aktorzy grać na Białoruś. To trzeba by spytać już może producenta albo reżysera, czy ekipa czasami nie pojechała, żeby zrobić jakieś takie ogólne widoczki albo wykorzystali jakieś archiwalne materiały. Nie wiem, bo nie widziałem, więc trudno mi powiedzieć, co wpletli jakby w ten obrazek.
1: To w takim razie myślę, że jednak skłaniałbym się ku tej wersji, że ja się dałem nabrać jako widz, dlatego że było parę takich aktorskich scen, które rozgrywały się właśnie w plenerach, no podpisanych jako Mińsk, jako Kaliningrad. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że można w postprodukcji na przykład podmienić napisy na bloku na napisy cyrylicą, prawda?
2: Tak, tak. No, jeżeli chodzi o takie napisy, no, tam, czy nie wiem, numery rejestracyjne, czy nazwy sklepów, no to jest już bardzo prosta sprawa i scenografowie sobie z tym radzą doskonale. No oczywiście jeszcze mamy komputery, które mogą później w postprodukcji to bardzo uwiarygodnić i podbić. Natomiast, no proszę mi wierzyć, że ten Mińsk był robiony na Śląsku i Małopolsce.
1: No to jeszcze właśnie chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział, dlatego że to, co bardzo mi się spodobało, między innymi oczywiście w serialu Przesmyk, to bardzo klimatyczne wnętrza w scenach, które toczą się no właśnie odpowiednio, no w Mińsku na przykład. To są wnętrza takich właśnie PRL-owskich tak naprawdę, jakby jeśli odnosimy to do naszej rzeczywistości, socjalistycznych mieszkań, też w ogóle same bryły tych budynków, jest kilka takich scen, które się toczą na osiedlu bloków, bardzo przygnębiające w ogóle są te.
2: No tak, to świadczy o bardzo bogatej naszej przeszłości i historii, gdyż tych pozostałości tego stylu w Polsce jest bardzo dużo, ponieważ one stanowią jakiś taki duży trzon kulturowy, chociażby spójrzmy na Pałac Kultury, cały czas jest dyskusja, czy on powinien zostać, czy powinien zostać, ale zburzony. I jest mnóstwo, nie wiem, teatrów, które powstały, domów kultury, które powstały, urzędów, które powstały w tamtym czasie i do dzisiaj służą te miejsca, więc z nich korzystaliśmy. I faktycznie jak wchodziliśmy na plany, jeżeli tylko ekipa od scenografii już zdążyła wykonać swoją pracę, to mieliśmy wrażenie, że przenosimy się trochę w przestrzeni do innego kraju.
1: Wspomniał pan o tym przed chwilą, że w serialu, że jest też obecny motyw tego kryzysu uchodźczego na granicy i tam faktycznie, to akurat nie w pańskim wątku, przynajmniej nie w trzech pierwszych odcinkach się pojawi, ale faktycznie jeden z bohaterów mocno się angażuje w pomoc uchodźcom na granicy. No i biorąc pod uwagę, że pan nie widział tego efektu finalnego, to nie mogę się z panem, znaczy podzielę się, tak, ale to nie wiem, czy pan mi coś powie na ten temat, bo jest taka scena, w której Krzysztof Hałaj, grany przez Bartłomieja Topę, oraz Zbigniew Lange, grany przez Andrzeja Konopkę, oglądają zdjęcia z miejsca, no tu nie będzie wielki spoiler, to jest pierwsza scena, samobójczej śmierci konsul Marii Niedźwieckiej w tej roli Magdalena Walach i może to jest moja nadinterpretacja, może to jest efekt tego, że jestem już skrzywiony, bo jesteśmy w Rock Radio, ale mnie się ciało pani konsul, ułożenie tego ciała na tych zdjęciach skojarzyło z pozycją, jaką David Bowie ma na okładce płyty Lodger. On tam jest tak wykręcony pod nienaturalnym kątem, ale to jest, mówię, moja
2: może to jest jakaś perwersja w tym, że tak się zdało, może to nie był przypadek, nie wiem, nie było mnie przy tym, nie wiem dlaczego tak ułożono Magdę, ale to warto zapytać reżysera, czy to jest jakiś jego, czy był jakiś podtekst tutaj.
1: A może ja widzę wzory, gdzie ich nie ma na przykład.
2: No to bardzo często tak odbieramy. Tak.
1: I to trzeba wtedy leczyć już, to wiem. Dobra, to jeszcze jedna taka totalnie być może niemerytoryczna uwaga, ale Lena Góra, która gra główną rolę właśnie w serialu Przesmyk, ja w ogóle mam kiepską pamięć do twarzy. Często ciężko jest mi połączyć, ciężko jest mi odtworzyć po prostu twarz człowieka, którego raz widziałem w życiu, ale kiedy oglądałem właśnie scenę z Leną Górą w chatce jej starszej siostry, to bardzo mi się ona skojarzyła z tym, jak Maja Pankiewicz wygląda w serialu Morderczynie. I aż musiałem zrobić pauzę i musiałem sprawdzić, czy to nie jest ta sama aktorka. No oczywiście nie jest tak, ale...
2: To nie wiem, bo nie znam tego serialu. Natomiast no, Lena Góra, jakby to, że została obsadzona w roli tej agentki, nie wiem, w zasadzie takiej superagentki, nie jest to przypadek, bo Lena ma w sobie coś takiego, że ona nie jest trochę stąd. Ona jest dziewczyną, która lata spędziła na zachodzie w Stanach Zjednoczonych, gdzieś jest przesiąknięta też tamtą kulturą, nie jest obarczona tutaj tym naszym podwórkiem polskim. I ma troszkę inny punkt widzenia i to się też przenosi na ekran. I myślę, że to bardzo, bardzo dobry jakby był punkt obsadowy, żeby wykorzystać jakby tę jej niejednoznaczność w tym serialu.
1: Ale też Lena Góra, ona występuje w kilku różnych wersjach wizerunkowych, dlatego
2: jak
1: się wciela tak jak to agentka. I to jest też bardzo fajne, że ma w sobie taką pewną plastyczność. Tak. To znaczy, jasne, oczywiście inaczej się umaluje, założy soczewki kontaktowe, jest taka scena, czy perukę, ale też no inaczej się zachowuje po prostu.
2: Ale to w ogóle kobiety, aktorki to mają coś takiego, że jak będą miały dobrą charakteryzację, jeszcze nie wiem, jakieś kino kostiumowe, jak jest na przykład, ubiorą je w stroje z epoki i dadzą perukę, czy podkręcą im włosy, inaczej umalują, to potem jak wyjdzie po takich zdjęciach z charakteryzacji, będzie sobą, to jest kompletnie nie do poznania. Faceci tak nie mają w tym zawodzie. To nie wiem, co by nam musieli zrobić, chyba tylko, nie wiem, jak tak jak pingwina robili i musieli całą odlew zrobić twarzy i ciała, żeby zmienić faceta, no to doszłoby do takiego efektu, a my jednak co możemy? Zgolić brodę i albo zapuścić brodę, obciąć się na łyso, albo zapuścić włosy, ale dalej będziemy podobni zawsze do siebie.
1: Niezłym gościem Rock Radio jest Leszek Lichota. Rozmawialiśmy o serialu Przesmyk, ale to nie jest jedyna produkcja, w której Leszka Lichotę będzie można zobaczyć, albo już można zobaczyć, bo za chwilę pogawędzimy sobie o serialu Śleboda.
2: W studiu. Z przyjemnością.
1: Z obopólną przyjemnością.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Leszek Lichota. Za nami dogłębne omówienie serialu Przesmyk, ale od 12 grudnia można oglądać również serial Śleboda, reżyseria Michał Gazda, Bartosz Blaszkę, w obsadzie m.in. Maria Dębska, Maciej Musiał, Piotr Pacek i Jan Englert. 6 odcinków i jest to ekranizacja powieści autorstwa Małgorzaty i Michała Kuźmińskich i wstęp fabularny robię. Anka, czyli młoda antropolożka z Krakowa, w tej roli Maria Dębska, ucieka w góry, żeby odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku i spędzi trochę czasu z rodziną. Na miejscu przypadkowo odkrywa zwłoki i zostaje wplątana w rozwiązanie zagadki morderstwa. I tą sprawą szybko zaczynają interesować się również rządny sensacji, lokalny dziennikarz Sebastian, w tej roli Maciej Musiał, oraz Jędrek, czyli Piotr Pacek, miejscowy policjant i młodzieńcza miłość Anki. I tutaj jest to oczywiście adaptacja bestsellerowego kryminału, ale również mamy tutaj eksploatowany motyw zabójstwa w małej, hermetycznej społeczności.
2: Tak. Dodajmy, że

0: Jeszcze dodatkowym bohaterem w serialu Śleboda jest Podhale. I to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ oprócz obrazków Podhala, które świetnie są fotografowane przez Tomka Augustynka, naszego operatora, jest specjalistą w pokazywaniu gór, udowodnił to już m.in. przy Watasze, to również ta lokalność jest istotna, ponieważ jest związana z historią tego miejsca, co się okaże w trakcie fabuły. Czyli jakby historia, która zdarzyła się parę pokoleń temu, jest na tyle żywa i nierozwiązana, że rzutuje i wpływa na obecne życie ludzi w tym miejscu. I o tym jest w zasadzie ta historia, tylko odgrzebywana od tyłu. Czyli coś się zdarza, jakaś zbrodnia się zdarza dziś, a bohaterowie dochodzą do tego, dlaczego w ogóle doszło, kto zabił, a jakie miał powody. I te powody już się zanurzają w niejednoznacznej historii Podhala.
1: Nie wspomnieliśmy o tym jeszcze, kim pan jest w tym serialu, bo ja tego nie wiem.
0: A, no właśnie. może mówmy o sobie bardziej tak. Ja tam gram faceta, nazywa się Groń. To jest nie za bardzo istotne, zresztą jak się nazywa. Istotne jest to, że jest to potomek górali, którzy po II wojnie światowej wyemigrowali, musieli uciekać i emigrowali akurat do Stanów Zjednoczonych. I mój bohater się urodził już w Stanach Zjednoczonych, natomiast dzięki swojemu ojcu, który wyjechał z Polski, cały czas miał dosyć mocną więź z nie tylko Polską, ale przede wszystkim właśnie tym Podhalem. I ta gdzieś spuścizna i tradycja ojca była podtrzymywana i on tym był żywiony, karmiony i wraca po latach do Polski, żeby pokazać swojej rodzinie strony, z których pochodził jego ojciec, bo on tutaj nie był. A przy okazji przywieźć prochy ojca, żeby spoczęły w bliskim jego sercu miejscu. Przy okazji dowiemy się, że to nie są jedyne sprawy, które tutaj przyjechał załatwić, że to, co mu zostawił w pamięci ojciec, wywarło na nim na tyle duże piętno, że musi wsadzić kij w mrowisko i zadać parę niewygodnych pytań, żeby rozliczyć przeszłość i móc zacząć żyć pełną piersią.
1: No to w takim razie, biorąc pod uwagę, że ja widziałem tylko zwiastun serialu Śleboda, to ja nic więcej na jego temat nie mogę powiedzieć. Pan powiedział, myślę, że...
0: Ja powiedziałem już za dużo.
1: Ale myślę, że na tyle dużo, żeby zachęcić słuchaczy do obejrzenia. Tym bardziej, że to nie jest jedyna serialowa produkcja, w której będzie można pana zobaczyć, bo w roku 2025, ale jeszcze nie wiadomo kiedy na ten moment, na ekrany wejdzie serial Zakładnicy w reżyserii Macieja Migasa, a w rolach głównych wystąpią Magdalena Różczka, Piotr Adamczyk i Jan Englert, znowu Jan Englert, w kolejnej produkcji z pańskim udziałem. Czy to jest przypadek?
0: Że Jan Englert?
1: Tak.
0: No to właśnie albo wszystko jest przypadkiem w życiu, albo nic. Może nie o tyle przypadek, że pan Jan Englert był rektorem uczelni, w której studiowałem, czyli Akademii Teatralnej, za czasów, kiedy ja tam byłem, jak również był opiekunem mojego roku, więc może to nie jest przypadek. Ale duża przyjemność, ponieważ nigdy z panem Janem Englertem wcześniej nie mieliśmy okazji spotkać się w pracy, więc to, że i w Ślebodzie, i w Zakładnikach będziemy obok siebie, bo razem scen nie mieliśmy, ale przynajmniej w jednej produkcji, no to wielki zaszczyt.
1: 7 odcinków będzie mieć serial Zakładnicy. Streszczenie króciutkie. Pewnego grudniowego wieczoru, tuż przed świętami, do domu Osterów włamuje się czworo zamaskowanych napastników. Biorą rodzinę jako zakładników i stawiają ultimatum Eryce, w tej roli Magdalena Różczka, która to Eryka jest lekarką. Eryka ma następnego dnia przeprowadzić rutynową operację na biznesmenie filantropie i w tej roli właśnie Jan Englert. I jeżeli biznesmen nie umrze na stole operacyjnym, to rodzina Eryki zginie. Taki tutaj szantaż zostaje zastosowany.
0: Tak, no i tu mamy do czynienia z klasyczną, tragiczną sytuacją. To znaczy, jakąkolwiek podejmiemy decyzję, będzie ona krzywdząca dla której ze stron. Jeżeli Eryka, czyli Magdalena Różczka, grająca moją żonę, spełni oczekiwania tych terrorystów, żeby ochronić nas, no to będzie musiała zabić człowieka, jako lekarz, który przyrzekał, no w ogóle jako człowiek, no i z własną moralnością, ale jako nawet lekarz, który przyrzekał, że zrobi wszystko, żeby ratować ludzkie życie. Więc czyje życie ma uratować? Czy swojej rodziny, czy tego pacjenta? Cokolwiek nie zrobi decyzja jest tragiczna i fatalna. I to jest bardzo mocny punkt startu w ogóle tego serialu. Ja miałem okazję, był teraz niedawno taki warszawski festiwal serialowy Warsaw Serial Con, pierwsza edycja. I tam zarówno Śleboda, jak i Zakładnicy byli pokazywani na dużych ekranach kinowych publiczności po raz pierwszy. Oczywiście jeden czy dwa odcinki tylko. I miałem okazję zobaczyć. I faktycznie ten serial Zakładnicy od początku trzyma w napięciu. On ma jeszcze bardzo ciekawą konstrukcję, ponieważ praktycznie każdy odcinek zaczyna się od ostatniej sceny niemalże. To znaczy widzimy jakiś konflikt na samym początku odcinka, jakieś dramatyczne zdarzenie, a potem przenosimy się w czasie do kilka dni przed, bądź kilkanaście godzin przed i patrzymy, jak do tego doszło. I to, że na dzień dobry zarzuca się widzowi taki haczyk w postaci cliffhangera, który jest na dzień dobry, jeszcze nie rozumiemy, o co chodzi, ale widzimy, że sytuacja jest nabrzmiała, to potem każdy chce dowiedzieć się, jak kto do tego doprowadził i dlaczego w ogóle się coś takiego zdarzyło. To jest bardzo ciekawy zabieg. Na razie może tyle.
1: Dobrze, to ja tylko jeszcze powiem, że pan tam gra rolę Wiktora, czyli męża głównej bohaterki. I z tego, tak, z tego co wiem o fabule, czyli niewiele, to wynika, że to jest o tyle interesujące, że to po stronie kobiety w tej rodzinie w przypadku tej fabuły stoi sprawczość, tak? Że to od Eryki zależy to, czy rodzina przeżyje, czy nie. I
0: no, tak na pierwszy rzut oka tak to wygląda, natomiast jak to w każdym rasowym kryminale bywa, w miarę postępu czasu poznajemy również bliżej innych bohaterów, którzy, jak się okazuje, nie do końca zawsze są tym, za kogo ich uważamy. I każdy z tych domowników, każda z tych postaci ma swoją tajemnicę, dosyć istotną dla przebiegu tej fabuły i dosyć istotną dla bycia bądź nie bycia tej rodziny. I nikt tutaj nie jest czarno-biały znowuż. Zarówno po stronie tych zakładników i tej rodziny steroryzowanej, jak zarówno po stronie tych, którzy ich terroryzują. W momencie, kiedy zaczynamy poznawać obie strony ich motywacje, jesteśmy postawieni w dosyć niekomfortowej sytuacji, bo zaczynamy lubić tych, których nie powinniśmy, a nie lubić tych, którzy są ofiarami, ale rozumiemy ich imperatywy i dlaczego to robią.
1: To dodajmy jeszcze, że Zakładnicy to jest adaptacja, polska adaptacja izraelskiego serialu Bnei Aruba, czyli Hostages po angielsku. No to ja w takim razie mogę powiedzieć, że niezłym gościem Rokradia jest Leszek Lichota. Rozmawialiśmy już o serialach, to teraz zajrzymy sobie na chwilę do teatru. Cudownie. Bo tam też się dzieje.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Leszek Lichota. Rozmawialiśmy już o serialach, w których można albo będzie można Leszka Lichotę zobaczyć, ale Leszek Lichota jest również aktorem teatralnym. I na przykład można obejrzeć pana w spektaklu Wiesz, że wiem, na deskach różnych teatrów, bo to jest spektakl objazdowy, jest to komedia. I w obsadzie znaleźli się, poza panem oczywiście, Ilona Wrońska, Michał Czernecki, Przemysław Sadowski, Agnieszka Castellanos-Pawlak. I
2: to od razu spisuję tylko, że Michał Czernecki oczywiście był z nami przez parę lat, ale od już mniej więcej roku gra zamiast Michała już Przemek Sadowski.
1: To teraz w takim razie o fabule, króciutko. Wiesz, że wiem. Młode małżeństwo przeprowadza się z miasta na wieś i zaprasza na kolację zaprzyjaźnioną parę, no ale pech sprawia, że na chwilę przed tym spotkaniem na jaw wychodzą pewne słowa, które rzucają nowe światło na tę znajomość, no i dalej już jest karuzela zdarzeń.
2: Tak, no spektakl Wiesz, że wiem jest komedią francuską w oryginale. Jest to bardzo zgrabnie napisana sztuka, która jakby mówi o tym, do czego może doprowadzić nieszczerość w relacjach takich koleżeńskich, można powiedzieć. Ta nieszczerość tutaj jakby jest dwustronna, bo na początku wydaje nam się, że przez przypadek z sekretarki telefonicznej dowiadujemy się, mój bohater i moja żona, grana przez Ilonę, dowiadujemy się, co myślą o nas znajomi, gdyż nie są świadomi tego, że ich telefon do nas zadzwonił i słyszymy ich rozmowę. Ale z drugiej strony nasza wścibskość sama nas wrzuca w tą niewygodną sytuację, bo moglibyśmy po prostu wyłączyć to i nie podsłuchiwać ich. A jednak podsłuchujemy. Jesteśmy ciekawi, co naprawdę o nas myślą. No myślę, że to jest bardzo takie ludzkie, że chcemy się dowiedzieć, co by myśleli ludzie o nas, którzy wyszli z pomieszczenia i już nie muszą patrzeć nam w oczy. O tym już parę filmów powstało, że ktoś potrafi czytać w myślach na przykład i tak dalej. To doprowadza oczywiście do bardzo zabawnej sytuacji, to znaczy widz na dzień dobry wie już, że my wiemy, co oni o nas myślą. Oni przyjeżdżają do nas w odwiedziny zapowiedziane i są kompletnie nieświadomi, że my byliśmy świadkami tej rozmowy. A my mamy plan, żeby się za to zemścić. I to znowu nas stawia w niefajnym świetle. No i my robimy wszystko, żeby im troszkę uprzykrzyć ten wieczór i żeby ich ośmieszyć w naszych oczach. Oni troszeczkę nieświadomi tego dają się wpuszczać w te maliny, gdyż mają takie, a nie inne charaktery, co doprowadza do jakiejś znowuż konfliktowej i tragicznej sytuacji pod koniec tego spektaklu. Ale to wszystko jest w bardzo lekkiej, zabawnej formie dobrej komedii. Gramy to z powodzeniem od 5 lat po całej Polsce i nie zapowiada się, żebyśmy szybko schodzili z afisza, więc myślę, że przypadła ta sztuka ludziom do gustu.
1: A proszę mi powiedzieć, jak się gra na jednej scenie z własną partnerką?
2: No więc to różnie to bywa. To znaczy, powiem tak, że no, mieliśmy obawy oczywiście, no bo nigdy wcześniej nie graliśmy razem. Tuż przed tym spektaklem mieliśmy okazję się spotkać na scenie w troszkę innych warunkach. Teraz powiem, o co chodzi. Ilona grała w Teatrze Kamienica w takim spektaklu Test, gdzie mniej więcej chodziło o to, co byś wolał dostać, 100 tysięcy dzisiaj, czy milion za 10 lat jakby. No i na tym polegał tam cała fabuła takiej jednoaktówki, bardzo zgrabnej. I w pewnym momencie potrzebowali zrobić zastępstwo za jedną z męskich postaci. A ja, wiedząc, że będziemy wchodzić w ten spektakl Wiesz, że wiem, i że spotkamy się z Iloną na scenie, pomyślałem, że to będzie dobre takie przedpole, żebyśmy zobaczyli, jak my w ogóle działamy na tej scenie razem, no bo co innego jest życie prywatne, a co innego zawodowe. I tam ja zrobiłem tak zwane szybkie zastępstwo, więc ominął nas cały etap bardzo żmudnych prób, gdzie się jakby wykuwa to żelazo i rodzą się pomysły i najbardziej konfliktowy czas tak naprawdę, bo potem jak się już ustawi spektakl, no to w zasadzie się go odtwarza. I okazało się, że jest to bezbolesne i dosyć przyjemne. Rozumiemy się na tej scenie, nawet zaskakujemy czasami. I to nam jakby utwierdziło nas, że możemy wejść w nowy spektakl, w etap prób i nie pozabijamy się w domu.
1: To zajrzyjmy sobie w takim razie jeszcze do Och Teatru, bo tam grana jest Dziewczyna z pociągu i to jest thriller, czyli adaptacja bestsellerowej powieści autorstwa Polly Hawkins, reżyseria Cezary Żak, a w obsadzie Marta Ścisłowicz, Agata Wątróbska i Anna Smołowik. Między innymi oczywiście ten spektakl miał swoją premierę w 2021 roku i polega on z grubsza na tym, że Rachel Watson w tej roli Marta Ścisłowicz ciężko przeżywa rozwód, ucieka od codzienności, snując fantazję na temat pary mieszkającej w domu, który to dom codziennie mija jadąc pociągiem, ale ale pewnego dnia no, z okien pociągu dostrzega coś bardzo niepokojącego. Jakiś czas temu rozmawiałem właśnie w tym studiu z Martą Ścisłowicz, między innymi o tym spektaklu, ale też o serialu Skazana. O, nie gadaliśmy dzisiaj o Skazanej, ale chyba już nie ma czasu, no nieważne. W każdym razie, dość dużo czasu poświęciliśmy temu, że no, to jest nietypowo wystawiać thriller na deskach teatralnych.
2: No właśnie, właśnie, to było bardzo ciekawe, bo my jednak przyzwyczajeni jesteśmy do troszkę innych form. Ten thriller jest ogromną rzadkością. Czarek Żak podjął się wyreżyserowania tego thrillera i myślę, że dosyć chyba udana próba, ponieważ bardzo dużo ludzi przychodzi na te spektakle i gramy przy pełnej widowni, a na końcu bardzo często jesteśmy nagradzani brawami na stojąco, więc to działa. To znaczy, dla aktora to jest o tyle trudne, że to nie jest spektakl, który ci daje natychmiastową odpowiedź, tak jak w komedii, że jeżeli jest zaplanowany żart i ludzie się zaśmieją, to wiesz, że dobrze wykonałeś swoją robotę. W thrillerze aż tak do śmiechu nie jest. On polega raczej na śledzeniu meandrów fabuły i losów bohaterów, a więc skupia się na tym, żeby je oddać, a nagroda przychodzi ewentualnie na sam koniec, kiedy widzowie jakby dadzą temu wyraz. Parę zabiegów tutaj fajnych zostało przez Czarka Żaka wprowadzonych na scenę. Jest mrocznie, jest troszeczkę zadymiona taka rzeczywistość. Też w tym spektaklu ciekawe jest to, że główna bohaterka ma problemy z pamięcią. Nie tylko z racji tego, że lubi nadużywać napoi wysokoprocentowych, bo lubi, ale po prostu jej się miesza rzeczywistość troszkę, co utrudnia dojście do prawdy. I tutaj nie wiemy do końca, co jest jej wymysłem, a co jest tym, co naprawdę gdzieś zobaczyła. I dzięki innym postaciom ona stara się jakby oddzielić rzeczywistość od swoich fantazji i dojść do rozwiązania zagadki tak naprawdę. No i to jest bardzo przyjemna i ciekawa sztuka.
1: Odnośnie do takich mniej, powiedzmy, typowych gatunków, które są wystawiane w teatrach, to jakiś czas temu rozmawiałem z Krystianem Pestą na temat Łapki na myszy, czyli na temat kryminału, który jest w Teatrze Ateneum grany. No tam punktem odniesienia jest no chociażby to, że ten spektakl już od kilkudziesięciu lat jest grany również w innych krajach, w Wielkiej Brytanii chociażby.
2: Ale tutaj no, może, jeżeli pozwolisz, bo wywołałeś tytuł jak? Łapka na myszy?
1: Łapka na myszy, tak.
2: No to jest bardzo ciekawe, bo teraz nie ma pan prawa tutaj wiedzieć o tym, dlatego to mówię, z Cezarem Żakiem, a pod jego batutą właśnie jesteśmy obecnie z Martą Ścisłowicz, grającą w Dziewczynie z pociągu. Jesteśmy obecnie w próbach do spektaklu pod tytułem Pułapka.
1: O.
2: Który nie jest thrillerem, nie jest też komedią, a jest kryminałem. Coś na wzór jakiejś takiej kobry, powiedzmy, troszkę między kryminałem a dreszczowcem i też lada moment będziemy jeździć po całej Polsce i mierzyć się z publicznością z tym tekstem.
1: Czyli daty premiery jeszcze nie znamy, Pułapki.
2: Pułapka będzie miała premierę w kwietniu. Dokładnie jeszcze nie wiemy kiedy, natomiast wcześniej na pewno będziemy chcieli się rozegrać, więc będziemy takie przedpremierowe pokazy robili, a oficjalnie w kwietniu. Mówię to dlatego, bo już jest już dostępny plakat i informacja o tym, a też Marta Ścisłowicz jest i Piotr Głowacki i Jędrzej Hycnar w obsadzie tego czteroosobowego spektaklu.
1: To jeszcze wracając do Dziewczyny z pociągu. Pan tam gra rolę Toma Watsona.
2: Tak.
1: W tym spektaklu. I mam pytanie, dlatego że no tak, książka jest no, jednym z najpopularniejszych thrillerów ostatnich lat. Była też ekranizacja. Czy ta ekranizacja, jeśli pan ją widział, była jakimś punktem odniesienia?
2: Nie wydaje mi się zbyt udana. Nie wydaje mi się zbyt udana, więc jakby nie była pomocna, powiedzmy. Poza tym film operuje drastycznie innymi środkami niż scena teatralna. Zwłaszcza scena teatralna Och Teatru, która jest o tyle trudna, że widownia siedzi po obu stronach. Czyli nie możemy się zamknąć w pewnym świecie, tylko gramy 360 stopni, jakby to powiedzieć. I trzeba operować zupełnie innymi środkami, żeby to opowiedzieć w teatrze niż w filmie. Film jest bardziej dosłowny. Natomiast sztuka teatralna, spektakl wymaga, no jeżeli nie jest widowiskowy, a ten thriller widowiskowy nie ma być z założenia, polega na tym, że widz we własnej wyobraźni, jakby dostając poszczególne informacje, łączy sobie kropki i fakty i ten spektakl oprócz tego, że na scenie odbywa się też troszkę u niego w głowie. I to jest ta przewaga, bądź nie przewaga teatru nad filmem. Bo w filmie dostajemy gotowe odpowiedzi. Po prostu obraz i słowo ma powiedzieć wszystko.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Leszek Lichota. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.